usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: co to tak pięknie gra. To, proszę Państwa, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Oglądamy mundial, Szwedzi skończyli swój mecz kolejnym zwycięstwem. No im dłużej oglądamy ten mundial, tym bardziej tam nie ma naszych. To chcieliśmy powiedzieć od samego rana, oprócz tego to mamy poniedziałek i mówimy dzień dobry. Piotr Jachim, Piotr Ruski, jesteśmy
1: dzień dobry.
0: No i mamy na zegarach godzinę 6:00. No a to znaczy, że 15 czerwca w poniedziałek czas na wiadomości radia Złote Przeboje.
2: Polska podarwała myśliwce, dwa lotniska czasowo wstrzymały pracę. Natychmiastowe i trwałe jest porozumienie USA i Iranu. I tenisista Kamil Majchrzak z pierwszym tytułem w karierze. Paulina Nawrocka. Zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z nocnym rosyjskim zmasowanym ostrzałem Kijowa. Dwa polskie lotniska wstrzymały w nocy czasowo pracę, to Lublin i Rzeszów, co było spowodowane koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego. W zmasowanym ataku na Kijów rannych zostało co najmniej 18 osób. Historyczny klasztor Ławra Peczerska w Kijowie stanął w ogniu. Atakowany był również Charków i inne miasta. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. Wstępne porozumienia mają być podpisane w piątek. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją, mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego.
3: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
2: 57-letni lekarz może grozić od pouczeń i nagany aż do pozbawienia prawa do wykonywania zawodu. W prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, za co grozi nawet 12 lat więzienia. Jeszcze do końca czerwca możliwe jest utrzymanie obniżonych stawek akcyzy na paliwa. Jak poinformował premier Donald Tusk, latem program ceny paliw niżej zostanie zakończony. Nie wszyscy kierowcy są jednak gotowi na wygaszenie programu.
4: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
5: Ja nie jestem gotowy zapłacić więcej.
6: Ja myślę, że można go wygasić.
2: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Tomasz Węska. I jeszcze tenisista Kamil Majchrzak, który wygrał turniej ATP w Sertogenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Wyjeżdżamy na ulicę Łodzi, żeby sprawdzić, jak wygląda na nich sytuacja o poranku. Teraz nie powinno być jeszcze dużych utrudnień, chociaż na pewno trochę więcej aut zacznie się pojawiać na drogach dojazdowych, czyli przede wszystkim w okolicach Brzezińskiej, Strykowskiej, Łagiewnickiej, Konstantynowskiej, czy na Włókniarzy albo Zgierskiej. Więcej aut może być też na Pabianickiej i Żgowskiej.
7: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Pogoda w Łodzi.
8: Zdecydowanie pochmurny poranek czeka nas dzisiaj w Łodzi i wygląda na to, że słońca nie będzie dzisiaj za dużo. Ma się go trochę pojawić po południu, no ale to jeszcze zobaczymy. Synoptycy prognozują też możliwe opady deszczu koło 11, ale niewielkie, więc zobaczymy, jak to z nimi jeszcze będzie. Na termometrach mamy 11 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się 17, więc na pewno nie będzie gorąco i wiatr będzie umiarkowany.
7: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
9: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Dzień dobry. Po 6:00 udowodnimy, że dzisiaj bardzo ważne są wiatry. Bez żadnych podtekstów.
10: Po prostu wiatry. A ponieważ jest poniedziałek, no to po 6:00 zaczniemy także zbierać wymówki, żeby nie iść do pracy. Te oczywiście, które zadziałały. Tak to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Dokładnie 4 minuty po 6:00 zaczynamy i gramy wam Ricka Astleya.

0: Tina Turner, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry poniedziałek. Zaczynamy, budzimy, stawiamy nogi na nogi jak tylko możemy. Ten dzień przymusowy, poweekendowy, 15 czerwca w kalendarzu i zaczynamy też 25 tydzień roku. A co ciekawego w tym kalendarzu dzisiaj znaleźć można, to już mówimy.
1: 32 lata temu na przykład odbyła się premiera filmu animowanego Król Lew. Jedna z najpiękniejszych ścieżek dźwiękowych wszechczasów. Dzisiaj tak obchodzimy także Dzień Wiatru oraz Dzień Dogoterapii.
0: Czyli święto tych, którzy kochają spacery, bo nie mają wyjścia. Łączymy się w bólu.
1: I jeszcze lubią czuchanie za łóżkiem.
0: Państwa
1: słuchaczy kochanych, to już ktoś tam począł chrał, czy sami sobie fryzurę układaliście? Dajcie znać, 224430, zadzwońcie, opowiedzcie, no bo zaczynamy apel poranny Radia Złote Przeboje i gramy Marcina Rozynka, no najlepsze wciąż musi przyjść. To dopiero początek tygodnia. 11 minut po 6:00, Marcin w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: Pani ta, czyli Wyspa Wszystkiego Szczęśliwego Madonna, rok 1986. Wydawałoby się, że wtedy jest prowokująca, że wtedy jest obrazoburcza. Jak się okazało, w porównaniu z tym, co robi teraz, była skromną dziewczyną zaczynającą dopiero karierę. Jest 19 minut po godzinie 6. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: W poniedziałek. I teraz szybka powtórka z chemii o poranku. W powietrzu jest dużo azotu, trochę mniej tlenu, argonu i dwutlenku węgla, ale najwięcej w powietrzu jest oczywiście miłości. Taka to sytuacja. John Paul Young w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Autopromocja.
3: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
4: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
5: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
6: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
1: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Złote Przeboje na Dzień Dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Ale sztosy!
18: Ale co?
17: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
19: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
22: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: TPOPL.
24: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
2: TPOPL. Reklama.

0: Love is in the air, czyli miłość jest w powietrzu. Tak twierdził przynajmniej pan John Paul Young w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, dokładnie 30 minut przed siódmą. No miło, ale prawda jest taka, że pogoda piękna nie jest. No w powietrzu wisi widmo roboty. Dzień przymusowy, zaczynamy, a od czego? No 2, 2, 4, 4, 3, 0. Kto tam, halo, dzień dobry?
1: Dzień dobry, mam na imię Krzysiek. Ja zaczynam dzień fajnie od karmienia zwierzątek, królików, no i kury. No i się troszeczkę zjem śniadanie i pojadę sobie do pracy. Dziękuję, pozdrawiam.
2: No i my dziękujemy i pozdrawiamy, ale to bezcenne mieć takie zwierzątka w domu, bo i jajecznica świeża na śniadanie, a i mięsko czasami może się przytrafić, prawda?
0: Prawda.
2: Jest minuta po wpół do 7:22, 4:40 to jest numer dla spóźnionek na nasz apel poranny. No było śniadanie, to teraz coś zamiast kawy. Roxette!

0: 23 minuty przed siódmą, słuchacie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. Ajo, czyli nowojorski duet Nadi Ali oraz Markusa Mousera. Na Nowy Jork absolutnie świętuje, bo w weekend New York Knicks po 53 latach zdobyli mistrzostwo NBA, a w ich składzie oczywiście nasz Polak, rodak Jeremiasz Sochan. No gorące gratulacje.
1: No i kochani, do tej wiadomości wrócimy, obiecujemy. A już za chwilę sprawdzimy, jak tam wyglądają o poranku drogi w kierunku pracy, a później elektryczne gitary z bardzo dobrą myślą. Przewróciło się, niech leży. Gdyby ktoś się przewrócił, to niech już tak zostanie. Z Radiem Złote Przeboje.
2: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: O, cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Reklama.
17: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
6: Złote przeboje w drodze.
18: Coraz więcej aut idzie zauważyć na ulicach Łodzi i na pewno zbliżają się one do centrum. Przede wszystkim tłoczno będzie teraz na Dąbrowskiego, Przybyszewskiego czy Rokitińskiej, zwłaszcza w okolicy Malowniczej i na Rondzie Inwalidów. Nielepiej sytuacja wygląda teraz przy Strykowskiej i Brzezińskiej. Palki też zaczyna być już mocno oblegana, podobnie Wojska Polskiego i Zgierska.
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
17: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Jest poniedziałek, niestety, to jest fakt. Jest poniedziałek, no jak zawsze chcielibyśmy, żeby nam się chciało tak, jak się nam nie chce. No i dlatego mamy dla was taki oto temat. Najgłupsza wymówka, jaką kiedykolwiek wykorzystałeś, żeby nie iść do pracy.
2: No na przykład takie coś. Szefie drogi, zjadłem puszkę kociej karmy zamiast tuńczyka, no i czuję się absolutnie okropnie.
1: Tak, albo poparzyłem się słonecznie na plaży na turystów i nie mogę założyć roboczych ubrań. Ała. Bardzo przepraszam.
2: Najgłupsza wymówka, jaką kiedykolwiek użyliście, wykorzystaliście, żeby nie iść do pracy. No znacie taką, wykorzystaliście? No to dzwońcie do nas 224430 albo piszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: No i obiecujemy, za najlepszą wymówkę będzie w nagrodę złota kawa naszego porannego programu. 224430.
0: Mamy temat. Dzwońcie. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Angels in the Rain. Jeśli jesteście w stanie wymówić nazwę tej kapeli, czyli Creedence Clearwater Revival, to jest nieźle, najgorzej już za wami. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. Za 4 minuty będzie 7 i nasze wiadomości, a co w nich, to Paulina Nawrocka.
1: Donald Trump ogłosił, że porozumienie pokojowe z Iranem zostało zawarte. No, nie pierwszy raz, nie ale pierwszy raz, tym razem potwierdza to strona irańska. Będzie o szczegółach i o sanepidzie, który jedzie nad morze kontrolować nadmorskie bary, lodziarnie i smażanie przed sezonem.
0: No to bądźcie z nami, wiadomości o 7.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28. Inni przepłacają. A ja jeżdżę Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta jest pod jednym adresem. Seat Leon 1.5 TSI już za 94 900 zł. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł. Cupra Formentor za 129 900 zł. A Volkswagen Caddy może być twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl.
12: Daleko jeszcze?
13: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
12: Wow, jaki błękitny!
14: A to nasz hotel przy samej plaży.
13: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
14: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów.

0: Silniki, niech ropa popłynie, między innymi takimi słowami w mediach społecznościowych Donald Trump ogłosił wstępne porozumienie pokojowe USA i Iranu, co potwierdził premier Pakistanu Shehbaz Sharif. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Premier Pakistanu zaznaczył, że porozumienie dotyczy natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Informacje te potwierdził wiceszef MSZ Iranu Kazem Gharibab Adi. Wstępne porozumienia mają być podpisane w piątek. Prezydent Karol Nawrocki przebywa w USA z nieoficjalną wizytą. Ma dziś rozmawiać na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem. W nocy na zaproszenie obchodzącego 80. urodziny Donalda Trumpa prezydent wziął udział w gali mieszanych sztuk walki przy Białym Domu. Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma dziś zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany w sobotę w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu w pobliżu miejscowości Młynki. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-latka. Sanepid jedzie nad morze. Kontrolerzy sanepidu tuż przed rozpoczynającym się za kilka dni sezonem sprawdzą, czy wszystkie bary, restauracje czy lodziarnie na pewno są gotowe na nalot turystów. Sprawdzić trzeba wszystko, bo lato niestety sprzyja zatruciom, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
1: Obserwujemy od kilku lat, że 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych. Jesteśmy w gotowości.
0: Inspektorzy apelują też do turystów, by ci zgłaszali wszystkie nieprawidłowości, bo w ten sposób może przed dolegliwościami czy chorobą da się ustrzec innych.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Sport 30 sekund.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Efektowne zwycięstwa Niemców i Szwedów na Mistrzostwach Świata. Niemcy rozpoczęli mundial od rozbicia debiutanta, czyli Curaçao, 7-1, a Szwedzi, którzy nas pozbawili szans na grę w tym turnieju, pokonali Tunezję 5-1. Dużo więcej emocji przyniosły pozostałe dwa mecze. Holandia zremisowała 2-2 z Japonią, a Wybrzeże Kości Słoniowej wygrało z Ekwadorem 1-0. Życiowy sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP 250. W finale imprezy w Hertogenbosch pokonał rozstawionego z numerem drugim Australijczyka Alexa de Minora 6-3, 2-6, 7-6.
3: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Coraz większego ruchu o tej porze trzeba spodziewać się w centrum Łodzi. Ciężko jedzie się przez Zachodnią, Ogrodową i Wschodnią. Dużo aut będzie też na Żeromskiego, Kościuszki, Bulczańskiej czy w okolicach Nawrot i Sienkiewicza. Ciężko jedzie się też przez Przędzalnianą na skrzyżowaniu Kopcińskiego i Marszałka Piłsudskiego. Też aut przybywa.

0: Pogoda w Łodzi.
1: Zdecydowanie pochmurny początek tygodnia czeka nas dzisiaj w Łodzi. Wygląda na to, że trochę słońca być może zobaczymy po południu, ale i w tym nie ma nic pewnego. Synoptycy prognozują przed południem niewielkie opady. Zobaczymy, jak to z nimi będzie. Później będzie mogło jeszcze popadać wieczorem. Na termometrach mamy 11 stopni i maksymalnie możemy spodziewać się 17, więc na pewno nie będzie gorąco, a wiatr może mieć trochę silniejsze porywy.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej poczujecie już odrobinę lata i wakacji, gdyż powiemy wam, co trzeba zrobić, żeby zdobyć zaproszenie na wakacyjny koncert zespołu OMD.
3: No jej, można się rozmarzyć, można nabrać ochoty. Po siódmej będą też trzy

rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, gdybyś go przebumelował albo zajmował się właśnie planowaniem wakacji. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Mamy 5 minut po godzinie 7:00. Gramy wam Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia w Warszawie odbędzie się wyjątkowy koncert zespołu OMD, a Radio Złote Przeboje ma dla was złote bilety na to wydarzenie. No więc jeśli chcecie posłuchać na przykład takich dźwięków na żywo, jeśli chcecie posłuchać super takiego złotego przeboju na żywo, no to zgłoście się do zabawy.
2: Żeby zdobyć podwójne zaproszenie na OMD Summer of Hits, musicie wejść na stronę złoteprzeboje.pl i tam, uwaga, w jak najciekawszy sposób rozwinąć skrót OMD, czyli D.
1: Ja mam pomysły. O Matulu droga. Albo okno mam drewniane.
2: No.
1: Albo okoń mały drapieżnik. Może być?
2: Okropnie miły dzień nam się zrobił. Proszę państwa, OMD, wejdźcie na złoteprzeboje.pl, no i zabawnie rozszyfrujcie skrót OMD, OMD, a my nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert zespołu OMD do wygrania już dzisiaj o 9.30.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Catch w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Modelowy przykład niepoprawnej optymistki, no bo gwiazda mieszka w Holandii, czyli w depresji, no ale zawsze cudownie uśmiechnięta i pozytywnie energetyczna. Tak was budzimy w poniedziałek, dokładnie 21 minut po siódmej.
1: No już za 10 minut będzie coś dla tych, którym weekend śmignął jak sen jakiś złoty. Czyli trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Poleca się w poniedziałek.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów, drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus, mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Castorama.
6: Teoria.
5: I praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Inni przepłacają. A ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.
1: Jak zawsze w poniedziałek o tej porze mamy w radiu Złote Przeboje. Skrót wiadomości dla tych, którzy w weekend mogli się odciąć od całego świata.
2: Polski koszykarz Jeremy Sochan mistrzem NBA. Jego drużyna New York Knicks pokonała w finale San Antonio Spurs 4-1. No gorące gratulacje.
1: Polski zespół Inter Europol Competition wygrał wczoraj 24-godzinny wyścig Le Mans. Zespół obronił zwycięstwo z ubiegłego roku w kategorii LMP2. I tu musimy przypomnieć, że w 24-godzinnych jazdach mamy doświadczenie, bo tyle zwykle trwa powrót z Zakopanego po długich weekendach.
2: To prawda. USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. No jeśli się nie mylimy, to było jakieś 38. porozumienie, ale naprawdę liczymy, że więcej ich liczyć nie będziemy już musieli.
3: Didn't expect that reaction, but that's okay.
0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
22: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
23: Skocz na głęboką wodę
24: i spełnij marzenie o basenie.
23: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
24: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
23: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
24: AM Baseny. PL. Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
25: Poranne godziny szczytu dają się już mocno we znaki. W Łodzi ciężko jedzie się przez Tymienieckiego, Przybyszewskiego czy Kilińskiego. Utknąć można też na Wólczańskiej Politechniki czy w okolicach Kościuszki. Nielepiej sytuacja wygląda na Zielonej, Struga, Łąkowej i Żeromskiego. Utknąć można też na Wojska Polskiego, zwłaszcza przy Pankiewicza i Źródłowej.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: W naszym codziennym, porannym kółku dyskusyjnym mamy temat bardzo poniedziałkowy, czyli najgłupsza wymówka, jaką kiedykolwiek wykorzystałeś, żeby nie iść do pracy. No coś w stylu, pies zjadł mi kluczyki do auta.
2: Tak, tak.
1: A teraz
2: tak,
1: wy,
2: tak.
1: 2-2, 4-4 i 3-0, halo?
3: Najgłupszą wymówkę, jaką miałem dla szefa, to było to, że mi koń wpadł do studni.
4: Dzwoniłem do szefa, powiedziałem, że moja kobieta mi wybrała wszystkie skarpetki, bieliznę całą i nie mogłem po prostu wyjść do pracy.
5: Prowadzę firmę drukarską. Powody zwolnień z pracy u nas są różne. No. Były już wymioty, były biegunki, była krew nosa, były bolące kolana, były bolące plecy. Wszystko się już wydarzyło oprócz jednej rzeczy, nie spadła z nieba satelita. Jak spadnie, to już będzie wyczerpane wszystko, co mogli moi pracownicy wymyśleć, żeby nie przyjść do pracy na przykład w poniedziałek.
1: Dobre.
2: No dobrze, no ale dopóki ten satelita nie spadł, to może jednak coś się jeszcze znajdzie. Najgłupsze wymówka, jaką kiedykolwiek wykorzystałeś, żeby nie iść do pracy. Jeśli macie taką, to dzwońcie pod 22 44 30, albo piszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepszą będzie w nagrodę złota kawa naszego porannego programu. 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Domino i Dancing, Domino i Dancing non-stop. Tak się panowie z Pet Shop Boys nudzili na jakichś wakacjach i o tym zaśpiewali w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Zanim wakacje nadejdą, to już za 4 minuty o 8 wiadomości radia Złote Przeboje, to powiedzmy tak, że jeśli chodzi o ceny, to czereśnie bolą, truskawki bolą, bób boli, a benzyna boli. Co?
1: Sprawdzimy, zajrzymy na stację paliw, zobaczycie jak te ceny i powiemy też o tym, że Polacy by chcieli, żeby te ceny zostały obniżone jak najdłużej. Jakie są na to szanse?
0: O, no to zostańcie z nami, Paulina Nawrocka i wiadomości radia Złote Przeboje, punktualnie o 8.

0: Marek, szefowa cię prosi.
1: Potem.
0: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Reklama.
14: 15 czerwca, mamy dzisiaj ten dzień, to poniedziałek, jest 8. Teraz Paulina Nawrocka i wiadomości radia Złote Przeboje.
15: Polacy chcą przedłużenia pakietu

0: Mówią. To międzynarodowe forum organizowane corocznie z udziałem przywódców Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W charakterze gości pojawią się też przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. To pierwsze spotkanie liderów państw najbogatszej siódemki od rozpoczęcia przez USA i Izrael wojny z Iranem. Szwajcarzy najprawdopodobniej odrzucili pomysł ograniczenia liczby mieszkańców kraju do 10 milionów. Wstępne wyniki wczorajszego referendum wskazują, że prawie 53% głosujących odrzuciło wniosek skrajnie prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej, ale Szwajcarzy są w tej sprawie podzieleni.
1: Nie obawiam się, że inicjatywa przejdzie, ale fakt, że prawie 50% głosujących uważają za dobrą, mówi nam coś o tym, że musimy działać. Nadchodzi czas, kiedy trzeba zaakceptować, że muszą istnieć jakieś granice.
2: Donc il y a un moment, il faut se dire, il faut une limite.
0: Frekwencja przekroczyła 57%. Dużym zainteresowaniem cieszy się program Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych. Za niecały miesiąc szkolenia można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
3: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść.
0: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program skierowany jest głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia.
4: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
5: Dodatkowa dawka cierpliwości przyda Wam się na pewno na ulicach Łodzi, bo jest dosyć tłoczno. Ciężko jedzie się przez Zachodnią, Wschodnią, Rewolucji czy Jaracza. Utknąć można też na Wojska Polskiego i Pankiewicza. Na Palki, zwłaszcza przy Rondzie Solidarności, spędzicie zdecydowanie więcej czasu i podobnie sytuacja wygląda na skrzyżowaniu Marszałków. Utknąć można też przy Nieciarnianej.

0: jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Pogoda w Łodzi.
2: Około 11 stopni zobaczymy od samego rana na termometrach w Łodzi. Maksymalnie możemy spodziewać się 17, więc ta różnica nie będzie duża. No i zdecydowanie nie będzie dzisiaj gorąco. Na niebie cały czas dominują chmury. Przed południem być może popada troszeczkę, no ale jednak. Później po południu ma pojawić się słońce, ale nie będzie go bardzo dużo, a po 20 będą mogły wrócić opady. Wiatr będzie miał też silniejsze porywy.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
3: Dzień dobry, po ósmej przełożymy poetycki język wieszcza na prozę współczesnego życia i to przełożymy z sukcesem.
4: No i po ósmej będzie także Wielka Paszcza i Małe Łapki, czyli kawałek prehistorii na śniadanie w poniedziałek. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 4 minuty po ósmej. Gra dla nas Kim Wilde.

0: Riddle, Nick Kershaw, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Poniedziałek, budzimy 12 minut po godzinie 8. Młodzież mamy, proszę Państwa, teraz zabrzmimy jak takie dziadersy. Młodzież mamy teraz nieco zblazowaną i niezainteresowaną realnym światem, ale no... Fakty są jakie są, w związku z tym ciężkie życie mają nauczyciele, ale również muzealnicy.
1: No akurat ci z muzeum w Kórniku przeliczają wartość znajdujących się tam rękopisów Mickiewicza na luksusowe samochody albo mieszkania. No i młodzież wykazuje zainteresowanie poezją dopiero jak dowie się, że trzecia część dziadów jest warta tyle, co dwa mieszkania w centrum w Warszawie albo pięć najdroższych BMW.
0: Dobre, nie? Dobre. To co oznacza skrót BMW w przypadku naszej młodzieży?
1: No,
0: bardzo mało wie. Tu radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, a teraz coś dla dorosłych, którzy wiedzą to i owo. Idziemy w tango, kochani, z Shakirą. 12 minut po godzinie 8.

0: To była grupa Survivor i piosenka Eye of the Tiger. I przy tym numerze Dariusz Michalczewski wychodził zawsze na ring. On wygrywał, my też wygramy, proszę Państwa. Z poniedziałkiem budzi Was radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jest 20 minut po 8.
1: A już za 10 minut wybierzemy najgłupszą wymówkę, żeby nie pójść do pracy. No i wręczymy za nią złotą kawę naszego porannego programu. Jeśli macie taką wymówkę pod ręką, no to dzwońcie szybko pod 2244 i 30.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
16: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Reklama.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: A temat to bardzo na czasie, zwłaszcza jak kogoś w weekend, no po prostu melarz pociągnął. Najgłupsza wymówka, jaką kiedykolwiek wykorzystałeś, żeby nie iść do pracy. No to czas na podsumowanie.
2: Wychodząc z domu, rano była tak potężna mgła, że nie mogłem trafić do garażu i dlatego się nie pojawiłem w pracy.
3: No. Przypomniał mi się jeden wpis do zeszytu spóźnień. Wpis brzmiał następująco. Myślałem, że jest wolna sobota.
4: Moja wymówka, żeby nie przyjść do pracy, powiedziałam, że mam atak wyrostka. I byłam tak autentyczna, że 2 godziny później wycięli mi ten wyrostek.
5: Ojej. No to była samospełniająca się wymówka, więc za odwagę i poświęcenie wręczamy złotą kawę naszego programu z prowadzącymi na podałku. I teraz uwaga, kawę należy wypić, prowadzących można wyciąć. Za wszystkie wymówki bardzo dziękujemy. A jutro to mamy pytanie, na które odpowiecie śpiewająco.
1: Gdyby wasze życie było piosenką, to jaki byłby jej tytuł?

0: będę Julią. Wanda Kwietniewska ze swoją bandą. Wanda Kwietniewska, która kocha, uwaga, łapanie ryb, kocha siatkówkę, kocha wszystkie rodzaje aktywności, kocha koncerty rockowe i kocha absolutne szaleństwo. I nigdy, nigdy nie siedzi i nie odpoczywa. To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. I gramy wam fantastyczne kawałki, które też podrywają po prostu nawet w poniedziałek do aktywności i do ruchu. Za 20 minut będzie 9.
1: No nie jedna Wanda, bo zresztą cała wielka samochodowa banda stoi teraz w korkach i zastanawia się, czy w ogóle damy radę dojechać do pracy na 9. No sprawdzimy to za chwilę, a potem coś z naszych ulubionych 80. i 90., bo będą Genesis, a także Fool's Garden. Zostańcie z radiem Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Spadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyn do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Reklama.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Żeby przejechać przez centrum Łodzi albo się do niego dostać, dobrze będzie mieć zapasową dawkę czasu, bo można utknąć w kilku miejscach, przede wszystkim na skrzyżowaniu Marszałków, ale przez Rondo Solidarności też łatwo się nie przejedzie. Tłoczno będzie też na Żeromskiego, Tuwima i w okolicach Sienkiewicza i nawrot. Tłoczno będzie też na Politechniki.
18: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Country. Grupa Fool's Garden to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałek. Za 9 minut będzie godzina 9. Kochani, jedna z największych zagadek ludzkości została rozwiązana. Choć właściwie to ani wielka zagadka, ani rozwiązana, ale wiadomość jest ciekawa.
1: Otóż okazało się, że naukowcy z prestiżowych angielskich uczelni zajęli się ewolucyjnym fenomenem i zbadali, dlaczego tyranozaur, czyli straszny drapieżnik, miał takie małe, śmieszne przednie łapki. Badali, myśleli i rozkminili, że T-Rex miał małe łapki, gdyż, uwaga, miał wielką szczękę i czaszkę.
0: Tak, no to idąc dalej tym odkrywczym tropem, tymi łapkami, to się po głowie nie da podrapać. Właściwie to po niczym się nie da podrapać. W kinie w Lublinie teraz, Bratanki w radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie godzina 9, poniedziałek. No już chyba obudzony, jest nieźle, prawda? No to uwaga, 3, 4, jedziemy!

0: Lublinie, no i nie tylko, leci właśnie film pod tytułem Nie lubię poniedziałku. A w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 5 minut o 9 wiadomości. A co będzie w nich, o tym opowie nam Paulina Nabrocka. Opowie, a właściwie nas zgromi.
1: Będzie burza. Burza no. Na północy kraju, o czym ostrzega IMGW, i mała burza na ryneczkach, bo rolnicy mówią, że ostatni spadek temperatury i deszczowa aura wpłyną na ceny truskawek, znaczy będzie drożej.
0: Ojej, niedobrze, niedobrze. Szczegóły o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: smakuje.
1: Radio Złote Przewody.
2: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przeprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Reklama.
19: 15 czerwca mamy, poniedziałek, na zegarach punktualnie godzina 9. Teraz Paulina Nawrocka i wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Burzowo na północy kraju są ostrzeżenia dla 7 województw. Zmasowany nocny atak Rosji na 2 największe ukraińskie miasta i ceny truskawek było taniej, a może być drożej. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu. Alerty burzowe obowiązują dla 7 województw na północy kraju. Najgorzej ma być po południu. Lokalnie może nawet spaść grad. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, Kijów i Charków, ubiegłej nocy. W obu miastach po atakach wybuchły pożary. Trwają akcje gaśnicze i ratunkowe. A Ukraina i Mołdawia rozpoczną dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Zapoczątkują je konferencje międzyrządowe z tymi dwoma państwami, podczas których otwarty zostanie tzw. pierwszy klaster negocjacyjny. Obejmują kwestie takie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Ceny ropy naftowej na rynkach paliw mocno w dół w reakcji na tymczasowe porozumienie w sprawie zakończenia trwającej od kilku miesięcy wojny na Bliskim Wschodzie. Cena ropy Brent spadła o ponad 4,5% i kosztuje ponad $83 za baryłkę. Do podpisania

0: 2017 roku jest poza najlepszą setką. Spadł z 96 na 103 pozycję.
1: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Strzelili debiucie gola i świętowali, jakby wygrali cały turniej, mimo że doznali bolesnej porażki. Piłkarze Curaçao przegrali swój pierwszy mecz na mundialu aż 1-7, bo Niemcy byli bezlitośni. W drugim meczu w tej grupie Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. W grupie F turniej efektownie rozpoczęli Szwedzi, wygrali z Tunezją aż 5-1. Z kolei Holandia zremisowała z Japonią 2-2. A co dziś na mundialu? Już o 18:00 Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. W drugim meczu w tej grupie Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem. O północy. O 21:00 Belgia zagra z Egiptem, a o 3:00 w nocy Iran z Nową Zelandią.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
0: Dużo chmur z większymi przejaśnieniami, takie mamy początek tygodnia. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach od 14 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 w centrum, do 20 na zachodzie.
3: A teraz zrobi się gorąco, wakacyjnie i imprezowo, bo 24 sierpnia w Warszawie koncert z letnimi hitami zagra grupa OMD. Chcecie tam być?
4: No to tak. Jeśli tak, to wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl i rozwincie wesoło, twórcze i fantazyjnie skrót OMD, czyli OMD. Coś w stylu odlot mega dance. Za najlepszy pomysł dobra. Już o 9:30, tak, wręczymy podwójne zaproszenie na koncert OMD. 4 minuty po godzinie 9:00, no to czekamy na was, by czekajcie na telefon od nas i gramy Michaela Jacksona.

0: duet Yazoo, czyli Vince Clark, którego możecie pamiętać z zespołu Depeche Mode, a na wokalu Alison Moyet. No i zaczęli razem nagrywać w 81 roku. I jak się szybko okazało, różnili się wszystkim, i charakterem, i energią, i pomysłami. No i wytrzymali razem tylko zaledwie kilkanaście miesięcy, ale wystarczyło na dwie płyty i kilka naprawdę wielkich hitów.
1: No i jeden z nich zagraliśmy w radiu Złote Przeboje, a teraz zespół, który dla wielu ludzi istnieje od zawsze, no i zawsze będzie królową na naszych imprezach. Grupę Boney M założył w latach 70. niemiecki producent Frank Farian i chociaż nigdy nie występował na scenie, to uwaga, zaśpiewał większość męskich partii wokalnych w piosenkach Boney M. A jak to brzmi, to sobie posłuchajcie w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Gotta Go Home jest 11 minut po 9 i mamy poniedziałek.

0: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
10: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
11: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
12: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.

0: złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia, wiecie, to będzie gorący dzień, to będzie letni, wakacyjny dzień. 24 sierpnia w Warszawie odbędzie się wyjątkowy koncert zespołu AMD pod nazwą AMD Summer of Hits, a radio Złote Przeboje ma dla was złote bilety na to wydarzenie.
2: By je zdobyć, na stronie złoteprzeboje.pl musicie zabawnie rozszyfrować skrót OMD i dziś urzekła nas odpowiedź słuchacza Błażeja z Warszawy. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
2: No to Błażej, opowiadaj w takim razie, co to według ciebie oznacza ten skrót OMD?
3: Oddział Muzyki Dynamicznej.
1: Super! No to słuchaj, nam się to naprawdę podoba. To jest rewelacja. Przekażemy panom z zespołu, myślę, że też będą zachwyceni. I teraz uwaga, za tę doskonałą odpowiedź leci do ciebie super nagroda!
0: Wygrywasz złoty bilet.
3: Super, dzięki bardzo, dzięki. Nie spodziewałem się.
1: Ale zrobiliśmy ci poniedziałek, zrobiliśmy ci cały
3: dzień. No zrobiliście, w ogóle się nie spodziewałem, tak jak mówię, no napisałem, bo napisałem, no ale przecież tyle osób tam pisze, że mówię, przecież nie ja, ale jednak ten oddział, może chwycił ten oddział, co był zapożyczony z oddziału zamkniętego.
1: No tak, bo to czuć było, że pachnie tak, to latami 80. Słuchaj,
2: Błażej z Warszawy dzięki oddziałowi muzyki dynamicznej wygrywa dzisiaj bilety. Jutro ktoś z was znowu dostanie podwójne zaproszenie na koncert OMD w Warszawie. Nie czekajcie, tylko wejdźcie na złoteprzeboje.pl, no i walczcie o złote bilety.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
9: Inni przepłacają. A ja jeżdżę Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Kaufland jest!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
15: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
18: Oszczędzam.
17: O, a ile?
18: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
19: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert.

0: Jakby fajnie było, żeby poniedziałek nabrał takiego tempa i tak jak niechętnie się zaczął, tak szybko popłynął i szybko się skończył. Stevie Wonder, doskonały, szybki kawałek Part-Time Lover. Zagraliśmy w radiu Złote Przeboje. No i pożegnamy się już. Dziękujemy za ten wspólny poranek, za ten wspólny początek tygodnia.
1: Obudziliśmy ten poniedziałek, ale i tak tutaj będziemy zbierać podpisy pod petycją o aneksji poniedziałku do weekendu. Mamy już 3 podpisy. Paulina Nawrocka, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, pięknie dziękujemy za to poniedziałkowe spotkanie, a w studiu witamy już Gosię Kościelnie.
2: Lekko, leciutko, leciusieńko, zmokniętą, ale tylko prawa rzęsa mi zmokła, bo mam z jednej strony tylko parasol taki troszeczkę nadłamany, ale z drugiej strony działa, więc są też korzyści. Są też korzyści z takiego deszczowego nieco poniedziałku. Zapraszam!

0: Tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: No i to był przebój wakacji 94 roku. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby i w tym roku w wakacje nas cieszył. Radio Złote Przeboje za 3 minuty 10 i wiadomości.

0: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Reklama.
11: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
12: Wiadomości z Łodzi.
13: Natalia Dobrowolska. Sezon wakacyjny przed nami i dobrze przy nim pamiętać o karcie EKUS. To dokument, który potwierdza nasze ubezpieczenie i uprawnia nas do bezpłatnej pomocy medycznej na terenie całej Unii Europejskiej, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii. W ostatniej chwili można to zrobić nawet na lotnisku Chopina w Warszawie, we Wrocławiu czy w Łodzi, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
14: Zapraszamy po kartę nie tylko te osoby, które właśnie w poniedziałek wybierają się do Mediolanu, do Londynu, Dublina czy na Rodos, ale również sąsiadów lotniska. To wyjątkowa okazja, żeby otrzymać kartę EKUS przed wakacjami.
13: Wyrobienie karty jest bezpłatne. A w Zgierzu rusza pilotaż transportu na życzenie. Mieszkańcy będą mogli zamawiać przejazdy za pomocą aplikacji mobilnej, która wskaże najbliższy wirtualny przystanek i wyznaczy trasę. Koszt pojedynczego przejazdu wyniesie 4 zł. I jeszcze ponad 8 tysięcy widzów obejrzało w Atlas Arenie charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Drużyna gwiazd sportu i internetu zmierzyła się z żołnierzami sił powietrznych NATO. Po wyrównanym spotkaniu zwyciężył zespół wojskowy.
12: Radio Złote Przeboje.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Pogoda w Łodzi.
13: Cały czas chmury i opady towarzyszą nam w Łodzi. Wygląda na to, że tak będzie jeszcze przez jakiś czas. Po południu ma wyjrzeć do nas słońce, jednak to dopiero około 16, a chmur i tak całkiem się nie pozbędziemy. Na termometrach mamy 12 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się 16, więc zdecydowanie bez szału. Wiatr do tego może mieć silniejsze porywy. Jutro ma być trochę więcej słońca i ma być też trochę cieplej.
12: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: No to wchodzimy sobie w przedpołudnie poniedziałkowe, kolejny tydzień czerwca, a w Radiu Złote Przeboje niezmiennie największe przeboje lat 80. i 90. Ta muzyka, z którą czujemy się najlepiej bez względu na to, jakie plany poniedziałkowe macie. Zostańcie z nami. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: deszczowo dzisiaj może być w Polsce i gdzie niegdzie wciąż pochmurno, a ja znowu chciałabym, żebyśmy stworzyli złotą mapę pracy, czyli gdzie i przy jakiej pracy słuchacie dzisiaj Radia Złote Przeboje, a ja zacznę. Gosia, jestem w Warszawie, siedzę za konsoletą radiową, a kilka dni temu zadzwonił do nas słuchacz i mówi tak.
1: A ja Radio Złote Przeboje słucham w dużym widlaku 20-tonowym, który dźwiga kilkutonowe elementy. Pozdrawiam.
0: Duży widlak. No, to czy dzisiaj też tam jesteś? 2244 i 3-0. Taka złota mapa pracy. Gdzie jesteście? Jak macie na imię? I co robicie, słuchając Radia Złote Przeboje? No właśnie, robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
17: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

10:28, radio Złote Przyboje, a przed nami zespół lat 80., którego jedyną i najważniejszą zasadą w muzyce było to, żeby byli niezależni, zbuntowani. I tak było, bo byli u podwalin punk rocka, zimnej fali, alternatywy, mieli wielki światowy hit Golden Brown. No i podczas gdy nikt nie chciał właśnie tej piosenki, nikt nie chciał jej grać, ich ówczesna wytwórnia muzyczna mówiła, to nie jest ani punk rock, ani nie da się tego tańczyć, no nie możemy tego w ogóle wypuścić. I tym podobne wymówki, a zespół upierał się, żeby właśnie ten utwór ich promował. Kiedy Golden Brown odpalił na całym świecie, to wytwórnia prosiła, zróbcie coś takiego jeszcze raz, a wtedy zespół The Stranglers, bo o nim mówimy, powiedział, nie ma mowy, i dali wytwórni 7-minutową piosenkę po francusku, czyli zawsze pod prąd i zawsze po swojemu i zawsze niezależnie. Ale piękne i melodyjne piosenki również mieli. Dlaczego nie? Mieli ochotę, więc takie również nagrali. Always the Sun na przykład, rok 86. The Stranglers w radiu Złote Przeboje.

0: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
1: TPOPL. Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
2: Spadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
10: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
11: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
15: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
16: Reklama.

0: W jakich ciekawych miejscach, pozycjach albo sytuacjach w pracy słuchacie dzisiaj Radio Złote Przyboje? Ciekawa jestem. Za najciekawszą odpowiedź oddam dzisiaj naszą lnianą torbę z limitowanej edycji. Można ją zobaczyć na naszym Instagramie Radio Złote Przyboje. Robimy dzisiaj różne rzeczy w pracy, a łączy nas to, że robimy to słuchając tej samej muzyki w tym samym momencie. A wiecie, że w Stanach Zjednoczonych w wakacje można pracować jako tester zjeżdżalni wodnych? Na czym to polega? Jak sama nazwa wskazuje, testerzy codziennie zjeżdżają ze zjeżdżalni, żeby sprawdzić, czy są one wystarczająco bezpieczne. Nie wiem, czy w Polsce też jest taki zawód? Akurat przy tej czynności trudno byłoby słuchać radia, chociaż... Ale ciekawa jestem, co robicie w pracy dziś wy, słuchając największych przebojów lat 80. i 90. 2244 i 3 0. I można też napisać robota@złoteprzeboje.pl.
1: Robota nie zając.

0: Don't you want me, baby, Human League w Radiu Złote Przeboje, 82 rok, to jest brzmienie właśnie z tamtego czasu. Za 4 minuty będzie godzina 11, najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje. Posłuchajmy ich razem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: TPOPL. TPOPL.
9: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W Twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na tpo.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, taniej
11: masz. Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
1: Wiadomości z Łodzi.
17: Natalia Dobrowolska. Od dzisiaj kierowców i pasażerów MPK czekają zmiany w rejonie Hipotecznej i Srebrnej. W związku z budową nowego osiedla prywatny inwestor rozpoczyna przebudowę infrastruktury podziemnej i poszerzanie jezdni. Srebrna na odcinku od Hipotecznej do Polnej będzie nieprzejezdna, a na Hipotecznej będzie ruch jednokierunkowy. Zmienioną trasą pojedzie też autobus 99. A najnowocześniejsze samoloty w polskiej armii, pierwsze amerykańskie samoloty F-35, zostały oficjalnie przyjęte do polskiego wojska. Chodzi o trzy maszyny, które trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: To jest wszechstronne znaczenie dla polskich sił zbrojnych. To nie jest tylko samolot, to jest centrum dowodzenia, zarządzania, oddziaływania, komunikacji z innymi rodzajami sprzętu, z innymi uczestnikami pola walki.
17: Ostatnie Fy objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. A teraz schodzimy jeszcze na ziemię, bo od wczoraj obowiązuje letnia korekta rozkładu jazdy łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Jest trochę nowości, a cały rozkład znajdziecie w internecie.
1: Radio Złote Przeboje.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Pogoda w Łodzi.
17: Pochmurna aura cały czas utrzymuje się w Łodzi i jeszcze gdzieniegdzie będzie mogło trochę popadać. Do końca dnia jednak tak nie będzie. Po południu wygląda na to, że jeszcze gdzieś ma pojawić się słońce. Nie będzie go jakoś bardzo dużo, ale zawsze coś. Na termometrach mamy prawie 12 stopni. Maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj 16, więc gorąco nie będzie. Do tego jeszcze wiatr może mieć silniejsze porywy. Więcej słońca ma być jutro.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
19: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: No właśnie, w przyszły weekend ma być ponad 30 stopni w wielu miejscach kraju, więc kto lubi zachmurzenie i takie lekkie opady deszczu, niech się cieszy na razie tym, co mamy za oknami. Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę, zaczniemy ją z Madonną, Radio Złote Przeboje.

No właśnie, to jest rok 81 i Perfect, ale w koło jest wesoło i już za sprawą debiutu fonograficznego zespół Perfect i Rockmeni wylansowali nieśmiertelne przeboje. Ten krążek rozszedł się w nakładzie około 1 000 000 egzemplarzy, a obejmował 9 kompozycji, w tym nieśmiertelne Nie płacz Ewka, Obracam w palcach złoty pieniądz, Chcemy być sobą, Niewiele ci mogę dać, czy też oczywiście Ale w koło jest wesoło. I autorem tych piosenek, a na pewno tej ostatniej, Ale w koło jest wesoło, którą przed chwilą słyszeliśmy w Radiu Złote Przeboje, jest Zbigniew Hołdys. Oczywiście Maxi Priest przed nami i Close to You.

0: Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Skocz na głęboką wodę
4: i spełnij marzenie o basenie.
3: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
4: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
3: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
4: ambaseny.pl.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro. Kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro. Kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Reklama.

0: Robota, nie zając.
1: No to co robicie dziś w pracy, słuchając Radia Złote Przeboje? Można pisać robota@złoteprzeboje.pl i dziś głównie przysyłacie mailem swoje odpowiedzi. Ryszard napisał: dziś pracuję w laboratorium przy druku 3D, sprawdzaniu sprawozdań oraz konserwacji komputera i w tle przygrywa mi właśnie Radio Złote Przeboje. Jak to miło przygrywać komuś do pracy. No a Grzegorz napisał tak: oprócz wypicia drugiej kawy i ukrywania się przed szefem, bo uważam, że dobrego pracownika jest ciężko dziś znaleźć, to obsługuję zgłoszenia dotyczące awarii informatycznych. Najciekawsze dzisiejsze zgłoszenie dotyczyło awarii komputera, a w wyniku weryfikacji okazało się, że pani Anetka z księgowości zapomniała włączyć urządzenia do prądu. Wtyczka była wyciągnięta od piątku, czyli krótko mówiąc, wtyczka miała weekend i komputer też. Grzegorz, pozdrawiam serdecznie. Za najciekawszą odpowiedź oddam dzisiaj naszą lnianą torbę z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Można ją zobaczyć na naszym Instagramie 224430. Można zadzwonić albo napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
6: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
7: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
2: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
3: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofa.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Reklama.

No i tak właśnie mogliby grać na gitarach bez końca, a mielibyśmy humor najlepszy z najlepszych. Los Lobos i La Bamba. I to był rok 1987, kiedy wypuścili ten singiel. To jest jeden z najbardziej cenionych amerykańskich zespołów ostatnich dekad ubiegłego wieku, XX wieku. Do dzisiaj jest uważany za wzorcowy przykład takiego kulturowego tygla, tej mieszanki w Ameryce, mieszanki muzyki. Na czołówki światowych list przebojów wyniósł ich właśnie w 1987 roku singiel La Bamba. Radosne i taneczne wspomnienie złotej ery rock'n'rolla. A teraz za kwadrans 12, Fleetwood Mac, Radio Złote Przeboje.

Kuszący The Restaurant Derby. Podpisz się wprost na moim sercu. Sign your name across my heart. Za 4 minuty będzie południe poniedziałkowej. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Radio Złote Przeboje. Zapraszamy!

0: Co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm. Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Zapraszamy na najnowsze wiadomości Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe południe.
14: Wiadomości z Łodzi.
15: Natalia Dobrowolska. Jeszcze w tym roku Łódź planuje ogłosić przetarg na budowę obwodnicy Wiskitna. Nowa trasa ma poprawić dojazd do autostrady A1 i drogi krajowej numer 91 oraz odciążyć południowe rejony miasta. No i właśnie wakacje na drogach będą bardzo ambitne, bo miasto zapowiada kumulację remontów. Mają ruszyć na 25 ulicach niemal w każdej części miasta, mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik z magistratu.
16: Inwestycje będą prowadzone normalnie pod ruchem, będą tylko fragmentami zawężenia. Będziemy pracować również w zmiennych godzinach, tak żeby wykorzystać dobrą pogodę, mniejszy ruch.
15: Na stronie urzędu dostępna jest też elektroniczna mapa remontów i utrudnień. Natomiast policjanci ze Złoczewa zatrzymali 43-letniego mężczyznę podejrzanego o uszkodzenie samochodu należącego do 19-letniej mieszkanki powiatu sieradzkiego. Według ustaleń śledczych wściekły mężczyzna pod wpływem alkoholu skakał po dachu Fiata, wybił szybę i uszkodził klapę bagażnika. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.
14: Radio Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Pogoda w Łodzi.
15: Chmury cały czas dominują na niebie w Łodzi. Wygląda na to, że po południu jeszcze jest szansa na to, że pojawi się trochę słońca. Nie będzie go co prawda bardzo dużo, ale zawsze coś i opady też będą miały się skończyć. Na termometrach mamy 13 stopni. Maksymalnie możemy dzisiaj spodziewać się 16, ale wiatr będzie nam się dawał też trochę we znaki. Do tego ciśnienie utrzyma się raczej niskie. Więcej słońca będziemy mieć jutro i wtedy nawet 20 stopni.
14: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
2: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
11: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: No i mamy już począteczek popołudnia poniedziałkowego i dokładnie połowę czerwca. 15. Prawie 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę wypełnioną największymi przebojami lat 80. i 90., a zaczniemy od wielkiego przeboju Bonnie Tyler.

0: Robota nie zając.
1: Cześć, mówi Wojtek. No niestety, ale są takie zawody, gdzie robota to zając. Jeżeli chodzi o serwisowanie urządzeń, które przechowują żywność. Jak się podejdzie do tego, że robota nie zając, to nie ma potem co jeść. Pozdrawiam.
2: Ale oczywiście jest wiele przykładów, w których robota to jednak zając, ale przysłowie i odrobina odpoczynku, chociaż przez chwilkę, chociaż słuchając Radia Złote Przeboje w każdej pracy, na pewno się przydaje. Dziś pytałam, co robicie w pracy słuchając Radia Złote Przeboje i Filip napisał na nasz mail: składam okulary. To też jest ciekawe. I nucę pod nosem piosenki Radia Złote Przeboje, licząc śrubki. To rytmicznie ci się liczy pewnie. I Kuba napisał: a ja pakuję paczki w magazynie i robię konkurs. Zakładam się sam ze sobą, czy zdążę zakleić przed refrenem, czy nie. A najlepsze jest to, że znam każdą piosenkę, bo kocham te lata. Lata 80. i 90. Z pewnością masz na myśli i my mamy to samo. W Radiu Złote Przeboje też kochamy te lata. Kuba, dla ciebie dzisiaj nasza torba, Radio Złote Przeboje, lniana na wszelkie zakupy. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Słuchajcie dalej przy pracy i nie przy pracy Radia Złote Przeboje, a przed nami Warius Manx.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Inni przepłacają. A ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAK Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAK Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAK Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
6: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.

0: ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.

minuty przeboju, 26 minut po południu. W zeszłym tygodniu mieliśmy dla Was bilety na koncert Beaty Kozidrak w Lublinie, na koncert wyjątkowy, a w tym tygodniu też mamy przyjemności i niespodzianki kolejne, muzyczne, bo oto do Polski przyjedzie zespół OMD i mamy dla Was podwójne bilety na ten koncert. Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. OMG Summer of Hits. To będzie 24 sierpnia. A na czym polega zabawa? Otóż na tym, żebyście rozwinęli skrót tych trzech liter OMD według własnego pomysłu i kreatywności. Używając tylko trzech słów właśnie. Nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi i czekamy na zgłoszenie na naszej stronie złoteprzyboje.pl. Zadzwonimy do Was jutro po godzinie 9:00 do kogoś z Was, a potem z tymi z Was, którzy otrzymają złoty bilet na koncert OMD. Spotkamy się na tym koncercie w sierpniu. Teraz Barbara Streisand.

0: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyn do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.

0: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
1: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
2: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
3: Marek, szefowa cię prosi.
1: Potem.
3: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.

0: Belinda Carlisle w Radiu Złote Przeboje. Przed nami Andrzej Piaseczny z Robertem Chojnackim i Niecierpliwi. Przypomnę fragment mojej rozmowy z Andrzejem w Radiu Złote Przeboje z tej właśnie trasy koncertowej z roku 1996.
1: Właściwie wspominam to jako pasmo dobrej, ale jednak pracy. Była jedna długa bardzo trasa koncertowa i były takie przypadki, kiedy faktycznie wprawdzie do hotelu z hali, w której graliśmy na przykład w Opolu, dzieliło nas kilkaset metrów, ale faktycznie nie byliśmy w stanie jej przejść na piechotę. Trzeba było nas przewozić jakoś samochodem.
0: Z powodu?
1: Z powodu tego, żeby...
0: Fanki was nie rozerwały na strzępy, a głównie ciebie.
1: No tak było, tak było. Natomiast faktycznie pamiętam też taką sytuację. Chyba na mnie, a może na Robercie została podarta koszulka. To było takie łechtanie...
0: Ego.
1: Takiego ego, właśnie, połechtane dokładnie. Ego. No bo nie ambicji, nie osobowości, ego, dokładnie. Natomiast czy to jest przyjemne? Wcale chyba nie do końca.

0: Tak, to nie ma znaczenia, jest September. Radio Złote Przeboje za 5 minut będzie. Godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata i posłuchajmy ich razem w Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. premiumarena.pl.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
15: Strzały w Białej Podlaskiej. Zginął mężczyzna. Policja ściga napastnika. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem na gali sztuk walk. Ukraina i Mołdawia zaczęły formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwa obława na sprawcę strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Policja ustala, kim są ofiara i sprawca. Co na razie wiadomo w tej sprawie, próbuje się dowiedzieć Anna Gmiterek-Zabłocka.
16: Informacji na temat tego zdarzenia jest na razie niewiele. Wiadomo, że doszło do niego na osiedlu Jagiellońskim w Białej Podlaskiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską, za pawilonami handlowymi, niedaleko od miejscowego szpitala. Policja informuje, że nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Mimo szybkiej reakcji ratowników i lekarzy, życia mężczyzny nie udało się uratować. Wystawione są posterunki blokadowe, trwają też kontrole pojazdów i penetracja terenu. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub cokolwiek mogą o nim wiedzieć, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112. Informacje, to jest kluczowe, można przekazywać również anonimowo.
15: Był uścisk dłoni i krótka rozmowa. Kamery uchwyciły spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem na gali MMA w Białym Domu. Wymiana zdań trwała trochę ponad minutę. Prezydent Polski przyleciał do Waszyngtonu na 80. urodziny Trumpa. Jego kancelaria informowała, że będzie to okazja do omówienia ważnych spraw dotyczących relacji polsko-amerykańskich, między innymi kwestii obecności żołnierzy USA w Polsce. Ukraina rozpoczyna negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Po wielu latach starań dziś w Luksemburgu zostanie oficjalnie otwarty tak zwany pierwszy klaster negocjacyjny. Najważniejszy, dotyczący praworządności. Jak mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, Polsce zależy na tym, żeby Ukraina trafiła do Unii, ale ten proces musi potrwać.
17: My musimy być pewni, że Ukraina będzie gotowa, że my będziemy gotowi i że rozszerzenie będzie dla obu stron sukcesem.
15: Jak dodaje wicepremier, Polsce negocjacje zajęły 7 lat. Razem z Ukrainą oficjalnie negocjacje zaczęła dziś także Mołdawia. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, czyli Kijów i Charków. W Kijowie zapalił się symbol miasta, klasztor Ławra Peczerska. Coraz więcej czasu spędzamy w internecie. Przeciętny Polak spędzi w nim łącznie w swoim życiu 26 lat i 2 miesiące. To o prawie 3 lata więcej niż szacowano jeszcze 4 lata temu. Takie badanie przeprowadziła firma NordVPN. Najwięcej czasu spędzamy na słuchaniu muzyki i oglądaniu filmów, a także na przeglądaniu mediów społecznościowych. Pies nie leczy, ale może skutecznie wspierać leczenie i rehabilitację. Dzisiaj ogólnopolski dzień dogoterapii. Eksperci mówią, że pies sam w sobie nie jest lekarstwem, ale dzięki swojej naturze poprawia samopoczucie pacjentów, motywuje do ćwiczeń, ułatwia przełamywanie lęków i kontakt z otoczeniem, a przy tym nie ocenia i nie okazuje zniecierpliwienia.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Przelotne opady deszczu w całej Polsce i już od teraz właściwie możliwe rozpogodzenia na południu. Miejscami w północno-wschodniej części kraju burze i 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 21 na zachodzie i południowym wschodzie. Kolejna godzina popołudnia poniedziałkowego. Właśnie się rozpoczyna, 13:02, no to już wiemy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Teraz może nam znowu towarzyszyć głównie muzyka. Lata 80. i 90., czyli Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz Genesis.

Trwają już Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale wiele rzeczy jest zupełnie innych niż jeszcze kilkanaście lat temu na takich mistrzostwach. Na przykład stan nawierzchni, na której grają najlepsi piłkarze świata, bo decyduje często o zdrowiu zawodników i z tego powodu w wieku XXI, w roku 2026 trawa na stadionach mistrzostw jest traktowana jak żywy, technologiczny organizm podpięty do aparatury medycznej. Pod warstwą ziemi umieszczono tysiące czujników wilgotności, zasolenia i temperatury korzeni, które przesyłają dane do centralnego systemu ogrodniczego. Ponadto specjalne roboty autonomiczne co noc skanują murawę za pomocą laserów, wykrywając najmniejsze mikrouszkodzenie lub ogniska chorób roślin, wyobrażacie to sobie? I jeśli system wykryje, że trawa w danym polu karnym jest zbyt osłabiona, automatycznie uruchamiane są punktowe doświetlania lampami LED o specjalnym spektrum fal. To jest szaleństwo.

0: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
14: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
15: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
16: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje, 101.3 FM.
0: Złote Przeboje.
2: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz.

Przed nami w radiu Złote Przeboje grupa Bonnie M, która powstała z inicjatywy Franka Fariana. Miał super pomysł, zadebiutował dance'owym singlem Baby Do You Wanna Bump. Ukazał się on pod pseudonimem właśnie Bonnie M, kiedy jeszcze pan Farian był sam. A zainspirowało się australijskim serialem detektywistycznym Bonnie, który lubił oglądać. Ta piosenka nie stała się hitem błyskawicznie, ale w końcu załapała i dobrze sobie radziła w Belgii i w Holandii, a w następnych latach Bonnie M zmieniło się w zespół. Farian postanowił, że on będzie tylko pisał i produkował piosenki, a inni będą je wykonywać. Na przykład tę.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Łódź.
12: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
13: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
14: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
16: Skocz na głęboką wodę
17: i spełnij marzenie o basenie.
16: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
17: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
16: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
17: AM Baseny.pl.
0: Reklama.

0: Ja jeszcze chciałam nawiązać, tylko zanim, ale zanim pójdę, jest taka piosenka, ale zanim pójdę, dzień dobry Jerzy, ale zanim pójdę, to jeszcze chciałabym nawiązać do tego, dlaczego ja tak bardzo tęsknię za latami 80. i 90., bo trwa mundial i jest coś takiego na obecnym turnieju, że zadebiutowała nowa wersja systemu, który analizuje pozycje zawodników z dokładnością do kilku milimetrów. Sercem układu są specjalne kamery przemysłowe podwieszane pod dachem każdego obiektu, które śledzą 29 punktów na ciele każdego piłkarza. Dane te są przetwarzane przez sieć neuronową 50 razy na sekundę, co pozwala na natychmiastowe stworzenie trójwymiarowego. W każdym razie chodzi o to, że sędziowie już teraz nie ma szans, żeby czegoś tak nie zauważyli. Tak.
1: Wracamy w czasy, kiedy i w Meksyku na mundialu było normalnie, czyli rok 1986. Pamiętają niektórzy ten mundial, a jeszcze więcej naszych słuchaczy i słuchaczy pamięta z tego roku Seweryna Krajewskiego.

Don't Pay the Ferryman namawia nas Chris the Bug w Radiu Złote Przeboje w poniedziałek, w którym punktualnie o 14 wiadomości, a w nich o tym, że kończy się limitowanie cen paliw na stacjach benzynowych, kiedy wygasa program CPN, o tym już za chwilę.

0: ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
7: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
8: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
10: Mamy poniedziałek, jest 15 czerwca. Tu Radio Złote Przeboje i Wiadomości.
11: Koniec limitu cen paliw. Za 2 tygodnie wygaśnie CPN. USA z Iranem porozumiały się w sprawie pokoju, potwierdzają to mediatorzy. Prokurator skazany za poczęstowanie ciasteczkami z marihuaną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To koniec programu CPN. Premier Donald Tusk poinformował, że z końcem czerwca rząd zakończy projekt ceny paliw niżej. Zgodnie z jego założeniami obniżono VAT i akcyzę na paliwa, dlatego benzyna była na stacjach tańsza. Ale płacił za to budżet państwa miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Koniec programu ma związek z poprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie i spadkiem cen ropy naftowej. A w piątek w Szwajcarii Stany Zjednoczone i Iran mają podpisać wstępne porozumienie pokojowe. Wcześniej w Dosze, jak donosi agencja AFP, strony przeprowadzą rozmowy przygotowawcze. Mówi Sheikh Bas Sharif, premier mediującego Pakistanu.
12: Oficjalna ceremonia podpisania historycznego porozumienia, jeśli Bóg pozwoli, odbędzie się w piątek 19 czerwca w Genewie.
11: Jeśli Iran będzie przestrzegać tej umowy, odmieni to Bliski Wschód na następne 50 lat, mówi w Fox News wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance.
12: Ono zakończy wojnę, sprawi, że Bliski Wschód stanie się regionem bardziej atrakcyjnym dla inwestycji, przyniesie dużo dobrobytu.
11: Wojna wybuchła pod koniec lutego. Amerykanie wspólnie z Izraelem zaatakowali Iran z powietrza. Prokurator skazany łącznie na 25 tysięcy złotych kary za poczęstowanie ciastkami z marihuaną. Ma zapłacić kobiecie, którą nimi poczęstował, 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia, 10 tysięcy wpłacić na cele związane ze zwalczaniem narkomanii i 10 tysięcy jako grzywnę. Poza tym przez 5 lat nie będzie mógł pracować jako prokurator. 51-letni prokurator poczęstował poszkodowaną w pokoju hotelowym w Lublinie. Polski Komitet Olimpijski może dziś wyrazić sprzeciw wobec swojego prezesa Radosława Piesiewicza i zablokować dalsze działanie PKOL-u. Trwa zgromadzenie sprawozdawcze. Krytykowany prezes próbuje utrzymać się na stanowisku, ale członkowie związku mogą po prostu nie przyjąć sprawozdań finansowych, a to w praktyce sparaliżuje dalszą działalność komitetu. Cezary Jaszczyk.
13: Organizacje mają do Piesiewicza szereg zarzutów. Od niegospodarności, przez podejrzenia o udział w aferze z wystawianiem fałszywych faktur, po związek z głośną ostatnią aferą zonda krypto. Pod koniec maja związki sportowe złożyły wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia walnego, na którym mogłoby dojść do odwołania prezesa. Piesiewicz do tej pory zgromadzenia nie zwołał, ale dziś musi się zmierzyć z krytyką na cyklicznym zgromadzeniu sprawozdawczym.
11: Piesiewicz poinformował właśnie, że zobowiązanie zonda krypto wobec polskich olimpijczyków zostało dzisiaj rano spłacone dzięki prywatnym sponsorom. Na piłkarskich mistrzostwach świata za nami pierwsze mecze potęg. Niemcy wygrali z Curaçao 7-1 i tak możemy być dumni, uważa selekcjoner maleńkiego debiutanta na imprezie Dick Advocat.
14: My w was.
15: Ostatecznie i tak będziemy szczęśliwi, że byliśmy częścią największego turnieju piłkarskiego na świecie. Spodziewaliśmy się, że osiągniemy więcej, nie udało się. Oni byli bardzo mocni, ale nie załamujemy się. Nie ma nic wstydliwego w tym wyniku. Myślę, że możemy jeszcze sprawić niespodziankę w drugim i trzecim meczu.
11: Holandia zremisowała z Japonią 2-2, a dzisiaj wieczorem Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka oraz Belgia, Egipt.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Od 14 stopni w okolicach Suwałk, przez 18 w okolicach Łodzi, do 20 w okolicach Wrocławia, Poznania, Szczecina. No i na Podkarpaciu również tyle pokażą dziś maksymalnie termometry. Będą przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na Podlasiu. Film biograficzny o Michaelu Jacksonie właśnie zdetronizował pod względem widzów i wpływów film biograficzny o Freddie Mercury. Jerzy Telesiński, dzień dobry. To słuchajcie, robimy tak. Teraz Freddie, a po nim Michael Jackson, okej? No i to właśnie jest...

Michael Jackson Verdict. To jest 3-odcinkowy dokument Nicka Greena, który przedstawia słynny proces z 2005 roku. To oczywiście nie jest przypadek, że Netflix pokazuje go właśnie teraz, blisko premiery biografii króla popu. Biografii, która pomija wątpliwe etycznie wątki z życia gwiazdora. Sheryl Crow w Radiu Złote Przeboje. Piosenka wyjątkowo dobrze pasuje do poniedziałkowego popołudnia w pracy. Mam rację?

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Inni przepłacają, a ja jeżdżę Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
11: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka ZOO i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, kupiłem taniej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
0: Reklama.

The Pretenders w Radiu Złote Przeboje. Christy Hind, liderka formacji, opublikowała post, w którym skrytykowała osoby używające telefonów komórkowych w trakcie koncertów. Dlaczego ludzie muszą filmować albo robić zdjęcia na koncertach albo w muzeach? To jest dziwny nawyk, nad którym ludzie nie potrafią zapanować. Jeśli kiedykolwiek wokół waszej głowy bzyczał komar, kiedy próbowaliście zasnąć, będziecie mieli mgliste pojęcie o tym, jak to jest, gdy ludzie nagrywają twój występ albo robią zdjęcia, kiedy stoisz na scenie, napisała wokalistka.

0: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją...
14: Reklama. Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź, Pabianicka 75.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Alphaville. Koncertowali, koncertują i jeszcze będą w Polsce koncertować, na przykład 28 listopada tego roku w Lublinie. Słuchajcie, w ogóle tych wspaniałych legend lat 80., które tutaj do nas przyjeżdżają, żeby koncertować, to jest co najmniej kilka tych szczególnie wartych uwagi. Dlatego uwaga, mamy bilety na OMD. Zostańcie ze mną. Powiem wam już niebawem, jak wygrać takie wspaniałe podwójne wejściówki na OMD od Radia Złote Przeboje właśnie.

0: Josephine i Chris Rea w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę pozdrawiać będziemy fanów Foo Fighters, którzy zjechali do Warszawy. Wieczorem koncert, a przed nami pewne utrudnienia, o których powiemy za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja.
3: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
4: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
5: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
6: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
7: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
9: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
10: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
11: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
12: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
13: TPOPL. Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W Twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
14: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Słuchacie nas 15 czerwca w poniedziałek. Pora na tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Obława w Białej Podlaskiej. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Wyjątkowa operacja. Lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Fani jednego z najsłynniejszych zespołów rockowych Foo Fighters zjechali do Warszawy. Wieczorem koncert. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Białej Podlaskiej trwa obława za mężczyzną, który nad ranem śmiertelnie postrzelił przechodnia. Do zdarzenia doszło na parkingu przy ulicy Terebelskiej. Napastnik miał oddać kilka strzałów w kierunku przechodnia. Ofiara zmarła mimo natychmiastowej reakcji służb. Policja apeluje o pilny kontakt do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat zdarzenia albo sprawcy. Wyjątkowa operacja w białostockim szpitalu. Świadkowie mówią, że lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Mówią lekarze, docent Tomasz Łysoń i profesor Urszula Kościuczyk.
17: Stwierdziliśmy, że praktycznie głowa odłączyła się od reszty ciała, przynajmniej jeśli chodzi o kręgosłup oczywiście. Pacjent już miał niedowład kończyny górnej i jego stan neurologiczny się pogarszał.
18: W stanie, którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
16: A jak doszło do tego zdarzenia, opowiada małżonka pacjenta, pani Marianna.
19: Pojechaliśmy na działkę, mąż zaczął tam przy pielęgnacji trawy, zaczął robić aerację. Patrzę, że mąż siedzi na huśtawce. Pytam się, a co ty odpoczywasz? On mówi, że nie, ja upadłem. Mówi, tak się strasznie uderzyłem, że nie dam rady oddychać. Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim, którzy pracują na tym oddziale.
16: Mężczyzna przeżył, najprawdopodobniej zachowa też sprawność rąk i nóg. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, mówi Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
20: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
16: Podwyżki dostaną też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. Żołnierze NATO z Litwy, Francji i Polski od jutra przez 10 dni będą ćwiczyć w rejonie przesmyku suwalskiego. To manewry pod kryptonimem Dzielny Dzik. Wojskowi proszą, by nie publikować w internecie ewentualnych zdjęć z przejazdu kolumn wojskowego sprzętu. Kapitalny turniej Kamila Majchrzaka, nasz tenisista, wygrał na trawie w Sertogenbosch imprezę rangi ATP 250. To największy sukces w jego karierze. Po drodze pokonał trzech tenisistów z pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Jednego z nich w finale Australijczyka Alexa de Minaura 6-3-2-6-7-6.
21: No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa, piękny urywek mojej kariery i tego, co przeszedłem ja i przeszli moi najbliżsi i mój team.
16: Majchrzak awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w światowym rankingu tenisistów. Jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych na świecie wystąpi dziś w Polsce. Amerykański zespół Foo Fighters zagra na Stadionie Narodowym w Warszawie, promuje nowy album. To grupa założona przez byłego perkusistę zespołu Nirvana.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
22: Natalia Dobrowolska. Jeśli wtorkowy wieczór chcecie spędzić aktywnie i w nieco mniej oczywisty sposób, to Łódź przygotowała kilka propozycji. Zaczynamy od wspólnego muzykowania. Jutro o 20.30 w przechowalni odbędzie się kolejne wtorkowe śpiewogranie. To otwarte spotkanie dla wszystkich, którzy lubią śpiewać albo grać na instrumentach. Jeżeli zamiast muzyki wolicie ruch, warto wcześniej zajrzeć do cyrku pod Zielonym Księżycem. Tam o 19.00 rozpoczną się warsztaty Movement Impro. To półtora godzinne spotkanie taneczną improwizację, pracę z oddechem, elementy jogi i ruch intuicyjny. A na zakończenie coś dla fanów rywalizacji i sprawdzania swojej wiedzy. Też jutro, ale o 20.00 w lokalu Galanta 7 przez 2 godziny potrwa pub quiz. Uczestnicy zmierzą się z pytaniami z różnych dziedzin, od filmu i muzyki po sport, geografię i wiedzę ogólną.
3: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Pogoda.
15: Dzisiaj zachmurzenie duże, ale będą przejaśnienia, rozpogodzenia, zwłaszcza na południu. Przelotny deszcz, miejscami burze głównie na Podlasiu, a na termometrach 15 stopni w Białymstoku, 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie, 19 we Wrocławiu. Przedostatnia przed wakacjami rozmowa Marzeny Rogalskiej za nami, więc jak to było w sobotę z Szymonem Majewskim? Jak widzi siebie w wieku lat 70? No to wszystko sobie podsumujemy około 15.30. Koniecznie zostańcie w pracy z naszymi największymi przebojami lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, polecam się uprzejmie.
23: Radio Złote Przeboje.
24: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Nie mieliśmy w studiu magnetofonu kasetowego, więc ona wzięła swój przenośny odtwarzacz i przystawiła do mikrofonu, dzięki czemu nasi słuchacze usłyszeli po raz pierwszy to nagranie. Tak za ocean trafiła piosenka Neun und neunzig Luftballon, za tą, która włączyła piosenkę i uruchomiła ogromną popularność tej piosenki, była słynna Vera Christiane.

Elizabeth Felcherinow, znana jako Christiane F., która była autorką książki My, dzieci z dworca zoo i akurat za oceanem wtedy promowała swoje wydawnictwo. Słuchacie Radia Złote Przeboje, mam dla was największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Poznaj mistrzowską ofertę dostępną pod jednym adresem. Seat Arona już za 79 900 zł. Seat Leon 1.5 TSI za 94 900 zł. A Cupra Formentor już za 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
7: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas.

0: Avanti24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
1: Mamo, one latają wszędzie!
2: I mogą usiąść nawet na tobie.
3: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Reklama.

0: Ja wiedziałem, że tak będzie.
1: Aha.
0: Że z Szymonem Majewskim to tak, wiesz, do kanonu normalnych postaw nie przejdzie ta wasza rozmowa.
1: Nie, no słuchaj, nie chciało mi się w ogóle kończyć tego spotkania. Bardzośmy sobie przyjemniutko pogawędzili. Bardzo mnie rozczulił Szymon, bo tak go w zawoalowany sposób zapytałam, czy nadal się tak bardzo słucha żony. No wiesz, nie chciałam użyć słowa pantoflarz, nie?
0: Nie lubimy go my.
1: I Szymon, jak to Szymon, z takim dystansem do siebie cudownym powiedział, że on już się zbiera i na pewno się koło 70 zbuntuje.
0: W końcu.
1: I powie: Magda, stop! W tej zmywarce będzie inaczej układane. Jezu, umarłam, naprawdę umarłam. No. Kocham go. Bardzo polecam tę rozmowę.
0: Myślę, że szczególnie warto posłuchać sobie tej rozmowy, a właściwie to ją zobaczyć na YouTubie Radia Złote.
1: Bardzo gorąco polecam. Bardzo.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
9: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
0: Reklama.

Z Olivią Newton-John, John Travolta, który pojawia się ostatnio trochę odmieniony, mianowicie w berecikach na głowie. Aktor wyznał, że posiada aż 12 różnych beretów, które nosi na zmianę. Fani i media zwrócili na nie uwagę w czasie festiwalu filmowego w Cannes. I ja właściwie na temat beretów to już tyle, bo u nas berety i radio w Polsce to zupełnie inna rozgłośnia. Droga rodzino radia, złote przeboje, Sonic u nas teraz.

0: It feels so good, Sonic. Radio Złote Przeboje i truskawki. Jakie truskawki? Ano te, co się zaraz skończą. Więcej na ten temat punktualnie o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
8: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
9: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie, 15 czerwca w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości.
11: Polska czeka z przekazaniem kolejnej partii migów Ukrainie. Polskie dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. Śpieszmy się jeść truskawki, sezon może się szybko skończyć. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samoloty MiG-29, które Polska jest gotowa przekazać Ukrainie do walki z Rosją, są nadal w Polsce. Nie zostaną przekazane, dopóki Ukraina w ramach umowy nie zobowiąże się do przekazania Polsce swojej technologii dronowej. Poinformował o tym właśnie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Szymon Kępka.
12: O planach przekazania Ukrainie pozostałych w polskim wojsku MiG-29 MON informował już pod koniec ubiegłego roku. Chodzi o poradzieckie maszyny, które od lat służą w polskich siłach powietrznych i są stopniowo zastępowane nowocześniejszym sprzętem, między innymi samolotami FA-50 i F-35. Kluczowe są jednak ustalenia z Ukrainą, by ta w zamian za maszyny przekazała nam technologie dronowe. Wiceszef MON Cezary Tomczyk.
13: Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to zakończy się sukcesem. Budujemy swoje zdolności dronowe. Chcielibyśmy móc też w tych zdolnościach ukraińskich korzystać i oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta.
12: Zapowiedzi przekazania myśliwców wywołały też spór między rządem a Pałacem Prezydenckim. Przedstawiciele prezydenta twierdzili, że nie byli informowani o szczegółach decyzji, czemu resort obrony zaprzeczał.
11: Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Takie są wyniki raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. Co trzecie dziecko otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły między 6 a 8 rano, a co czwarte ma włączony internet jeszcze po północy. Mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka projektu.
14: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
11: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do tego prawa. Było o dzieciach, teraz nauczyciele. Połowa nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego stresu. Większość cierpi na bezsenność, przewlekłe bóle i wyczerpanie. To z kolei wyniki badania przeprowadzonego wiosną tego roku przez Uniwersytet Warszawski. Badacze postulują wprowadzenie ochrony czasu wolnego nauczycieli, rekomendują też więcej transparentności w pracy i wsparcia ze strony dyrektorów w sporach z rodzicami. Sanepid tymczasem przed wakacjami skontrolował obiekty noclegowe na Warmii i Mazurach. Zdecydowana większość z ponad 50 skontrolowanych obiektów noclegowych jest w pełni przygotowana do przyjęcia wakacyjnych turnusów. Po raz pierwszy kontrolerzy nie wystawili żadnego mandatu. Nawet o 70% mniej truskawek w skupach niż w ubiegłych latach. W tym roku sezon na słodkie owoce może zakończyć się wyjątkowo szybko, nawet za kilkanaście dni. Co się dzieje z truskawkami? Pytamy o to w jednym z największych w Polsce truskawkowych zagłębi w okolicach Goławina na Mazowszu. Producenci mówią, że owoce przemokły z powodu ostatnich deszczów.
0: Przykładowo, jak rwane było 2,5 tysiąca do południa, tak teraz 2 tysiące nawet nie urywamy na cały dzień.
15: Truskawka dostanie ciepła i się będzie roztapiała i będzie gniła.
11: Bo zaraz mają przyjść upały.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
16: Natalia Dobrowolska. Miłośnicy kryminalnych zagadek mogą sprawdzić swoje detektywistyczne umiejętności podczas Pub Crime. W środę o 19 w Pasibusie przy Piotrkowskiej 90 uczestnicy będą rozwiązywać zagadkę kryminalną, szukać sprawcy, motywu i sposobu popełnienia przestępstwa. Gra trwa około półtorej godziny i pozwala poczuć się jak bohater prawdziwego śledztwa. Po emocjonującym dochodzeniu można zwolnić tempo. O 20 w cyrku pod Zielonym Księżycem rozpoczną się medytacje prowadzone w kameralnej atmosferze. Spotkanie obejmuje pół godziny wspólnej praktyki w ciszy, a później rozmowę przy herbacie. Na koniec propozycja dla wszystkich, którzy lubią intelektualne wyzwania. Jutro o 19 w Lumi Fan Pubie odbędzie się kolejna odsłona popularnego pub quizu. Uczestnicy zmierzą się z pytaniami dotyczącymi kultury, filmu, muzyki, historii i wielu innych dziedzin.
6: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Pogoda.
10: Deszcz będzie, ale przelotny. Miejscami będą przejaśnienia, ale gdzieniegdzie mogą zdarzyć się burze i te najbardziej intensywne przewidujemy na Podlasiu. Na termometrach 15 stopni w Białymstoku, 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie, 19 we Wrocławiu. Ta roślina, której dodajecie do ciast, jest świetnym środkiem odstraszającym muchy. Jak wykorzystać ją właśnie teraz, powiem punktualnie o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, witam Was serdecznie.

Dolce Vita mawiają Włosi, jak mają na myśli życie pełne przyjemnych chwil. U nas Radio Złote Przeboje ma dla was bilety na koncerty grupy OMD. I to jest właśnie jedna z takich przyjemnych chwil, którą chcemy wam zafundować, bo lubimy was ogromnie, a jak się kogoś lubi, to mu się robi frajdę, prawda? No więc kolejna taka frajda i podwójne zaproszenia na OMD Summer of Hits w ramach letniej sceny progresji 24 sierpnia. Jutro rano do wygrania, szczegóły na naszej stronie. Powodzenia! Nie!

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Skocz na głęboką wodę
13: i spełnij marzenie o basenie.
12: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
13: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
12: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
13: ambaseny.pl.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
19: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.

0: FM w Radiu Złote Przeboje, w którym, uwaga, teraz warzywno-owocowe sposoby na pozbycie się much z domu.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: W Polsce występuje kilkadziesiąt gatunków much, zwłaszcza w miarę jak będzie robić się teraz cieplej, będziemy widywać ich coraz więcej. Muchy nie znoszą silnych zapachów, dlatego nasze babcie stosowały aromatyczne zioła odstraszające owady, które obficie sadziły w oknach. Popularne były lawenda, lubczyk, bazylia, rozmaryn, melisa. Ja polecam dzisiaj liście rabarbaru, które zawierają wysokie stężenie kwasu szczawiowego. Muchy odbierają jego kwaśny zapach jako ostrzeżenie przed skażonym otoczeniem i dlatego go unikają. Wystarczy lekko zgnieść liście w palcach, następnie umieścić je w miejscach, w których muchy mają największe szanse na siadanie, na przykład na parapecie, przy drzwiach, na patio albo w ogrodzie. Żeby zapewnić sobie stuprocentową skuteczność ochrony rabarbaru, należy regularnie wymieniać liście po ich wyschnięciu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: inni przepłacają. A ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAK Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAK Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAK Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Reklama.
15: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Szczególnie nieprzyjemne warunki do jazdy na północy Polski. Tutaj możliwe dziś burze do późnego wieczora. I może być ślisko. Na drodze S7 z Elbląga do Ostródy samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Zakończyły się za to utrudnienia w Wielkopolsce na drodze Jarocin-Pleszew, krajowa 11. Tutaj samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba ranna.
15: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
16: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
18: Radio Złote Przeboje.
19: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź, Pabianicka 75.
20: Sponsorem programu jest Erste.

Whitney Houston miała być ponoć szaleńczo zakochana w Michaelu Jacksonie. Według osób z ich otoczenia marzyła nawet o ślubie z gwiazdorem. Problem w tym, że legendarny artysta nigdy nie zdobył się na odważny krok. Whitney chciała wyjść za Michaela, ale jej marzenie legło w gruzach, bo on był zbyt nieśmiały, żeby zrobić ten krok, mówił David Guest, znajomy obojga, w rozmowie z gazetą The Sun. No ciekawe. Ciekawe, czy w takiej konstelacji obie gwiazdy żyłyby długo i szczęśliwie.

0: Aleksja w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 zestaw tylko sprawdzonych, najważniejszych wiadomości, a w nich między innymi o krótkiej rozmowie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Co uchwyciły kamery? Już za chwilę o tym w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
10: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje. Jest poniedziałek, 15 czerwca. Zapraszam na wiadomości.
12: Policja wyjaśnia sprawę zabójstwa w Białej Podlaskiej. Prosi, by nie spekulować. Ukraina zaczyna formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Krótka rozmowa prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Kamery uchwyciły wymianę zdań Nawrockiego z Trumpem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja prosi, by nie spekulować w sprawie strzelaniny, do której doszło w Białej Podlaskiej. Rano mężczyzna zastrzelił przechodnia. Na miejscu pracują służby, mówi prokurator Marcin Kozak.
13: Chciałbym uspokoić opinię publiczną, że w tej sprawie policja robi wszystko to, co jest niezbędne, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz aby ująć sprawcę. Trwa obława policyjna, że tak użyję takiego kolokwialnego sformułowania. Jakie czynności są podejmowane w ramach tej obławy? To jest między innymi zatrzymywanie profilowanych pojazdów, tak, zatrzymywanie, legitymowanie osób, a także zweryfikowanie wszelkich informacji, które mogą napływać od obywateli. Do czasu, kiedy nie będziemy mieli pewności, że mamy do czynienia z ujęciem sprawcy, no to wszelkie informacje udzielane w tym zakresie byłyby tylko czystymi spekulacjami.
12: Według oficjalnych informacji lubelskiej policji ofiara to 44-letni obywatel Rosji. Rodzice uczniów ze szkół w Białej Podlaskiej dostali informację, że dzieci po zajęciach należy odebrać osobiście. Ukraina i Mołdawia zaczynają dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Zapoczątkują je konferencje międzyrządowe z tymi dwoma państwami, podczas których otwarty zostanie pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny. Obejmuje on takie kwestie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Stanach Zjednoczonych z nieoficjalną wizytą. Dziś ma rozmawiać na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem. W nocy na zaproszenie świętującego 80. urodziny Donalda Trumpa prezydent wziął udział w gali mieszanych sztuk walk przy Białym Domu. Z jednej strony piłkarskie emocje, z drugiej polityka i zbrojny konflikt między dwoma uczestnikami mundialu. W nocy polskiego czasu na Mistrzostwach Świata zadebiutuje reprezentacja Iranu, a budzi ona kontrowersje. Drużynę krytykują sami Irańczycy mieszkający w Stanach.
10: To nie jest drużyna piłkarska, to jest drużyna reżimowa. Oni wspierają reżim, dlatego jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że oni nie są częścią nas. Jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że nie chcemy tego reżimu terrorystycznego. Nie chcemy, żeby żadna organizacja międzynarodowa im pomagała i pracowała z nimi. Walczymy o przyszłość. Walczymy o ludzi Iranu. Jesteśmy ich głosem. Staramy się, żeby ich głos był słyszalny na całym świecie. Dlatego jesteśmy tutaj i protestujemy przeciwko nie tyle drużynie narodowej, ale drużynie reżimowego Iranu.
12: Jednocześnie w piątek w Szwajcarii ma zostać podpisana umowa pokojowa między USA a Iranem. Zakłada ona m.in. wstrzymanie działań wojennych na lądzie i w powietrzu oraz gwarantuje otwarcie cieśniny Ormus. Rząd chce ograniczyć szarą strefę najmu turystycznego. Gminy będą mogły wyznaczać strefy zakazu, a mieszkania na wynajem mają się znaleźć w centralnym rejestrze. Za omijanie tego obowiązku groziłaby kara 50 tysięcy złotych. Na razie projekt jest przygotowywany. Autorzy zmian podkreślają, że nierejestrowany wynajem krótkoterminowy stanowi nieuczciwą konkurencję wobec hoteli i pensjonatów.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: We Wrocławiu 19 stopni, w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie 18, w Lublinie i Łodzi 17, w Gdańsku 16, a w Białymstoku tylko 15 stopni. To najniższa dzisiejsza temperatura. Na Podlasiu najbardziej gwałtowne opady deszczu. Poniedziałek po 17:00 zaczyna być całkiem, prawda? Jerzy Telesiński, dzień dobry. No to ja jeszcze dorzucę do tego swoje muzyczne 3 grosze i w ogóle będzie na medal. Na początek Eruption. No to jeśli słuchacie mnie za kółkiem, to ostrożnie.

Tom Jones już w lipcu śpiewać będzie w Sopocie w Operze Leśnej i właściwie co tu komentować? Nic, tylko poskakiwać z radości, prawda? No i cieszyć się z tego, że gwiazdy Radia Złote Przeboje przyjeżdżają do nas, śpiewają, koncertują i że ciągle jeszcze słuchać można ich obficie na naszej antenie. Bonnie Tyler teraz, Total Eclipse of the Heart. Zapraszam na chwilę w rok 1983.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Inni przepłacają, a ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta pod jednym adresem. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł. A Volkswagen Caddy może być twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.

W czasie koncertu Andrzeja Piasecznego w Gorzowie doszło do incydentu. Jeden z uczestników odpalił petardy w tłumie. Dziecko trafiło do szpitala. No i co ja mam dodać do tego? No, dla mnie każdy, kto w ogóle odpala petardy, to... no... To Jarman Jackson i Pia Zadora When the Rain Begins to Fall w Radiu Złote Przeboje. A gdzie dzisiaj będzie padać, o tym jeszcze na bieżąco wam powiemy, bo pogoda taka jakaś mało czerwcowa, prawda? Ale już za moment zrobi się cieplej.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Reklama.
6: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Ślisko dzisiaj na drogach. I tak koło Elbląga na Siódemce samochód uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Dwie osoby ranne w województwie lubelskim, droga Łuków-Siedlce. Kolizja dwóch samochodów. Droga jest zablokowana. I jeszcze przewrócona ciężarówka. To z kolei między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim na Mazowszu. Droga numer 50. Wprowadzono ruch wahadłowy.
6: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
9: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

dłuższe. Coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

0: wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, ach to ty, zaśpiewał Marek Grechuta. Ja natomiast powiem Tomek, ach to ty. I nie jestem tym faktem zaskoczony, dlatego że Tomek Brel zwykle przed godziną 18 się tu pojawia. Witam cię serdecznie.
2: To tak miało być. Podobnie nie ma niespodzianki, że po wiośnie przychodzi lato. Jakie będzie lato w tym roku? No słuchajcie, po godzinie 18 zrobimy takie pierwsze przymiarki.
1: O, to mi się podoba. No okej. Okay. Słuchajcie, to po 18 to już za chwilę, bo tu jeszcze Madonna, a potem... Samo fajne, jeszcze, jeszcze i jeszcze i jeszcze. Your heart is-

I to jest doskonały kawałek na zakończenie Power of Goodbye i Madonna w Radiu Złote Przeboje. No i wszystko by się zgadzało, ale my akurat się witamy. Za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje, wcześniej też wiadomości sportowe. Zajrzymy do prognoz.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
6: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Poznaj mistrzowską ofertę dostępną pod jednym adresem. Seat Arona już za 79 900 zł. Seat Leon 1.5 TSI za 94 900 zł. A Cupra Formentor już za 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
1: Reklama.
16: To już za chwilę sprawdzimy pogodę na jutro. Teraz czas na wiadomości sportowe. W Radiu Złote Przeboje. Właśnie minęła 18.
17: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Sport w 30 sekund.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska zgłosiła się do turnieju tenisowego rangi WTA 250 w Hamburgu. To zawody rozgrywane na Mączce, które odbędą się w drugiej połowie lipca, po zakończeniu Wimbledonu. Tymczasem Kamil Majchrzak awansował z 76 na najwyższe w karierze 47 miejsce w rankingu ATP. Natomiast Hubert Hurkacz po raz pierwszy od 8 lat jest poza pierwszą setką. Spadł z 96 na 103 pozycję. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner.
17: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
19: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda.
16: W nocy najładniej na południowym zachodzie, gdzie indziej miejscami przelotne opady deszczu, na Suwalszczyźnie także zanikające burze. W nocy na termometrach od 9 do 12 stopni, cieplej na Podkarpaciu tu około 13. Jutro w dzień dość pogodnie, nieco więcej chmur tylko na północnym wschodzie i tam też możliwe przelotne opady deszczu. Po południu także burze. 15 stopni na wybrzeżu, 19 w centrum, 23 na zachodzie i południu.
19: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: A żeby sprawy związane z pogodą zakończyć optymistycznie, no to słuchajcie, w najbliższy weekend, sobota, niedziela, no to już nawet nie ciepłe, a upalne 31 stopni, czyli takie temperatury, na które już powoli zaczynamy narzekać. Dobrze, zaczynamy w takim razie całą muzykę. Teraz w Radiu Złote Przywoje zespół Tilaf. Dzisiaj też sporo niespodzianek, między innymi poplotkujemy sobie z pewnym zespołem, który w tym roku obchodzi 40. rocznicę. Jak to ładnie brzmi? Co to za zespół? O tym niebawem.

0: Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Leroy Dimon w radiu Złote Przeboje. Wcześniej zespół, który w niektórych kręgach nazywany jest legendą. No i faktycznie Muniek Staszczyk tłumaczył, że upływ czasu w przypadku zespołu T-Love wyjątkowo im służy.
1: Najpierw jesteś zespołem undergroundowym, potem mówią fajnie gracie, potem mówią no T-Love to już taki stabilny zespół, a potem mówią legenda, nie? I to jest takie, no wiesz,

0: Gloria Gaynor. To był koniec lat 70. Niedługo potem na polskiej scenie muzycznej pojawił się zespół, który wielu wprawił w osłupienie, zwłaszcza swoją nazwą – Sztywny Pal Azji. Co ciekawe, zespół, który znamy doskonale wszyscy, tymczasem zwłaszcza na początku działalności było tak, że panowie schodzili ze sceny i mogli się cieszyć kompletną anonimowością, bo byli nierozpoznawalni.
1: No teraz coraz częściej jesteśmy rozpoznawani. O dziwo. Ale wtedy zupełnie. Nawet w naszym rodzinnym mieście traktowano nas normalnie, nie jako artystów po prostu. Tak sobie, aha, są kumple. Ale to było fajne, to było bardzo fajne. Natomiast w tej chwili coraz częściej jesteśmy rozpoznawani. Może dlatego, że jest internet i są jakieś tam filmiki, są piosenki, są koncerty. Także być może dlatego.
2: Przez długie, długie lata pozostawaliśmy jakby z boku tego całego ruchu, te zamieszania z muzyką, więc też traktowaliśmy to jako coś normalnego. Jak ja przyjeżdżałem, czy wychodziłem na miasto, czy spotykaliśmy się, siadaliśmy przy stoliku, ludzie siedzieli obok i widzieli normalnych ludzi, którzy nie wiadomo dlaczego nie gwiazdorzą i czy tym podobnym sytuacji nie uprawiają. Dla nas to było po prostu takie jakby obok życie. Tam byliśmy sobie muzykami, gramy, ale przyjeżdżaliśmy i byliśmy normalnymi ludźmi. Chyba też za to nas ceniono.
0: Sztywny Pal Azji. No ale wspominałem, że ich piosenki znamy absolutnie wszyscy. Zwłaszcza tę. Wieża radości, wieża samotności.

0: pięknie. Sasza w Radiu Złote Przeboje, czyli jeden z większych hitów końca lat 90. Za moment zespół, który rządził w latach 90. na listach przebojów, potem zniknęli, no i sprawdzimy za chwilę, co robili, kiedy ich na muzycznej scenie nie było. Fun Factory.
1: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
19: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
20: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
21: Gabinet masażu, słucham.
22: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
21: Cześć, a co się dzieje?
22: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
21: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
22: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
21: Kochana, sam go stosuję.
23: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
23: Aflofarm.
24: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
25: Reklama.
26: Złote przeboje w drodze.
27: Po południu, wieczorem i w nocy nadal może przelotnie padać, więc warunki do jazdy chwilami będą trudniejsze. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać Krajową 50 na Mazowszu. Chodzi o odcinek Łochów-Mińsk-Mazowiecki. Po tym jak w pobliżu miejscowości Wójty wywróciła się ciężarówka, obowiązuje tam ruch wahadłowy.
26: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Zespół Fun Factory, czyli zespół, który miał w swojej karierze długą przerwę, ale wrócili na scenę. Kiedyś zapytałem ich, co ciekawego porabiali, kiedy nie było o nich słychać. No jak się okazało, spędzali czas pracowicie.
1: Miałem własną wytwórnię płytową. Współpracowałem znaną i między innymi Backstreet Boys. Dużo pracy. No, to jeżeli chodzi o mnie.
2: Ja również działałam w muzyce z innymi ludźmi w innych studiach. Założyłam rodzinę, mam córkę. Po prostu żyłam.
0: Fun Factory. Zapytałem ich, czy po latach odczuwają coś na kształt tremy?
2: O tak, czasem to zdenerwowanie, ale kiedy jesteśmy na scenie i widzimy, jak ludzie bawią się i śpiewają z nami, cała trema mija. Po prostu czujemy szczęście i dobrze się bawimy. To też nasza praca. Jeżeli nie czujesz lekkiego zdenerwowania, to coś jest nie w porządku.
0: Tyle zespołu Fun Factory w Radiu Złote Przeboje. No kilka takich niespodzianek jeszcze na pewno dzisiaj dla was będę miał w programie Cała Muzyka. Teraz Chłopcy z Placu Broni.
3: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę mi

0: Ależ to był przebój. Salt and Pepper w radiu Złote Przeboje. Za moment inny wielki hit, tym razem lata 80. w wykonaniu Sandry. Sandra, która była legendą tej dekady, no ale kiedy tak się do niej zwróciłem, stanowczo zaprzeczyła.
1: Oh no, no, I'm not a legend. No, come on.
2: Nie jestem legendą.
1: No, legend.
2: Elton John, Phil Collins, John, to dla mnie legendy.
1: Phil Collins.
2: Ale dziękuję bardzo.
1: But thank you very much.
0: Sandra, mimo setek, jeżeli nawet nie tysięcy koncertów, które zagrała w czasie swojej wieloletniej kariery, przyznała, że wciąż jeszcze przed występem miewa tremę.
1: Yes, I have stage fright. I mean, I have my program.
2: Tak, mam tremę. Zawsze przed występem przygotowuję sobie program. Ale wszystkie moje interakcje z publicznością nigdy nie są zaplanowane. Ważne jest, aby trochę improwizować. Inaczej wszystko może wydawać się sztuczne.
0: Słuchamy w takim razie. Sandra, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Twoje radio, czyli utwór, który powstał podobno w kilka minut i to tylko dlatego, że płyta, którą nagrywali panowie z Budki Suflera, była za krótka. 19 już prawie, za chwilę pogoda, za moment też wiadomości sportowe.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
7: masz. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta pod jednym adresem. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł. A Volkswagen Caddy może być Twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl. Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
0: Reklama.
17: Poniedziałkowy wieczór pięknie zaczyna nam się rozkręcać. Za chwilę między innymi zespół Kombi, a także mała niespodzianka dla fanów zespołu OMD. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
18: Sport w 30 sekund.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Opozycja wygrała kluczowe głosowania podczas walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydowaną większością głosów podjęto m.in. uchwałę zobowiązującą prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, podczas którego teoretycznie może zostać odwołany ze stanowiska. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabriego Lamouchiego. I to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Lamouchi objął stanowisko w styczniu po wielkim rozczarowaniu, jakim było odpadnięcie z Pucharu Narodów Afryki.
17: Pogoda. Jutro dość pogodnie, nieco więcej chmur tylko na północnym wschodzie i tam też możliwe przelotne opady deszczu. Po południu także burze. 15 stopni na wybrzeżu, 19 w centrum, 23 na zachodzie i południu. W nocy najładniej na południowym zachodzie, gdzie indziej miejscami przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie także zanikające burze. W nocy na termometrach od 9 do 12 stopni, cieplej na Podkarpaciu tu około 13. a w najbliższy weekend ma być nawet 31 stopni. Skoro o dużych liczbach mowa, no to trzeba przyznać, że 50 na plakatach informujących o koncertach zespołu Kombi wygląda naprawdę imponująco. Królowie życia, chciało się powiedzieć. Zresztą mają taką książkę na swoim koncie. Jak doszło do jej napisania i dlaczego tak późno? O tym zapomnę.

0: James Brown w Radiu Złote Przeboje. No jak słyszycie, mimo że u nas same największe hity lat 80. i 90., to czasami sprawdzamy, co ciekawego działo się też i w innych dekadach. Wcześniej zespół Kombi, czyli Królowie Życia, no właśnie, panowie popełnili jakiś czas temu taką książkę, no i kiedy rozmawialiśmy niedawno, trochę tłumaczyli się z tego tytułu i przede wszystkim z tego, dlaczego tak późno ona powstała.
1: Tak wyszło, że ponieważ wszyscy już napisali książki oprócz nas, to my też postanowiliśmy mieć swoją książkę i ją napisać. Jest to tak w formie wywiadu rzeki, książka, tytuł Królowie Życia.
2: No właśnie, tytuł jest dosyć zresztą taki, myślę, nie do czytania w takiej pierwszej warstwie w ogóle, bo to nie o to chodzi. Mówimy tam o różnych rzeczach, które nas w życiu spotykały, czasem o tym, co nie było fajnego, więc to Królowie Życia należałoby wsadzić jednak mimo wszystko w jakiś cudzysłów.
0: Tyle zespół Kombi. Teraz Céline Dion, a za kilka minut bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów

zespół Opus in Life is Life w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę OMD, czyli zespół, który ponownie przyjedzie do nas. No a w Radiu Złote Przeboje oczywiście są do zdobycia bilety na ich koncert. Warto zachować tak zwaną wzmożoną czujność.

0: Z panami z zespołu OMD wiele razy udało nam się porozmawiać. Pamiętam, jak to wspominaliśmy, ich pierwszy koncert w Polsce jeszcze w latach 80. Podobno byli bardzo zdziwieni, że ludzie znają na pamięć ich teksty. Koncert w ogóle był dziwny.
1: Koncert był dziwny, ponieważ graliśmy na płycie i nikt inny na tej płycie nie mógł przebywać. Ponieważ było już ciemno, nie widzieliśmy miejsc dookoła, nie widzieliśmy nikogo. Słyszeliśmy publiczność, ale jej nie widzieliśmy. Ale co było interesujące, nie mogliśmy uwierzyć, że ludzie znają nasze piosenki, ponieważ to była nasza pierwsza wizyta w Polsce. Tak, to były lata 80. i nie wiedzieliśmy, że ludzie w Europie Wschodniej słuchają naszej muzyki. Mamy bardzo pozytywne odczucia. To ekscytujące.
0: No to słuchamy w takim razie OMD teraz w Radiu Złote Przeboje. No i przypominam, bądźcie czujni, bo w Radiu Złote Przeboje będą do zdobycia bilety na ich koncert.

0: Ashford and Simpson w Radiu Złota przeboje pięknie. Za moment artysta, którego początki nikną gdzieś w mrokach dziejów, może nie ma się co dziwić, bo w końcu jest na muzycznej scenie od lat 50. W co trudno uwierzyć. Shakin' Stevens.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
13: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Poznaj mistrzowską ofertę dostępną pod jednym adresem. Seat Arona już za 79 900 zł, Seat Leon 1.5 TSI za 94 900 zł, a Cupra Formentor już za 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A, lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
14: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne? W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
15: Reklama.

Shakin' Stevens. Kiedyś, pamiętam, udało nam się porozmawiać, no i opowiedział historię, jak to na początku kariery razem z kolegami nocowali w samochodzie, jeżdżąc od miasta do miasta i koncertując. No, na szczęście trochę się to zmieniło. Za chwilę Magma i Aisha w Radiu Złote Przyboje, czyli piosenka, która, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, jest coverem. Jak to dokładnie było, skąd się wziął pomysł na nagranie Aiszy i dlaczego zrobiła tak zawrotną karierę w naszym kraju? O tym za chwilę.

0: Mała Dama z wielkim głosem, czyli Anastasia w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Aisha i Magma. No właśnie, obiecałem niezwykłą historię tego kawałka, bo gdyby poszperać w historii największych hitów, to okazałoby się, że czasami powstały przez przypadek. Choćby Aisha.
1: Piosenka właściwie już się narodziła w momencie, kiedy byliśmy po nagraniu większości materiału. Ona stała się tak naprawdę bonus trackiem. Ona rzeczywiście była po mojej zimowo-wakacyjnej przygodzie w ciepłych krajach, gdzie po prostu byłem katowany przez 3 dni. A że kraj był arabski, w związku z tym bardziej trafił na podatny grunt i frankojęzyczny. W związku z tym przyjechałem z tą piosenką w głowie. Okazało się, że w Polsce jest totalnie nieznana. No i stwierdziliśmy, że trzeba to zrobić.
0: No i słuchajcie, zaczęło się wtedy prawdziwe szaleństwo.
1: Czasami jak ktoś mnie pyta, w którym momencie zrozumiałem, że ta piosenka trafiła pod strzechy symboliczne. Opowiadałem historię, kiedy mieszkałem w hotelu, który miał duży nocny klub. Miałem taki ustawiony pokój, że wszystko słyszałem, co się dzieje w tym klubie nocnym. I tak już po północy położyłem się spać i w ciągu pierwszej półtorej godziny usłyszałem Aiszę kilka razy.
0: Tyle zespół Magma, ale takich historii będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Teraz Stevie Wonder w programie Cała Muzyka.

0: Takich złotych przebojów można słuchać bez końca. Genesis w programie Cała Muzyka. Za chwilę 20 i strefa gości programu Cała Muzyka. Będzie ciekawie, zostańcie z nami koniecznie.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Inni przepłacają. A ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAK Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAK Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAK Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
10: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara... Na mediaexpert.pl.
13: Przy jednej z najbardziej znanych ulic w Łodzi może czekać Twój nowy adres. Już 20 czerwca od 10 do 15 deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Gejera przy ulicy Piotrkowskiej. Zobacz mieszkania na żywo, skorzystaj ze specjalnej oferty przygotowanej na ten dzień i zatrzymaj się na kawę oraz poczęstunek. Przyjdź, poznaj inwestycje i poczuj klimat tego wyjątkowego miejsca. Szczegóły na atal.pl.
14: Nie ma co ukrywać, że kariera naszego dzisiejszego gościa obfituje w różne niezwykłe przypadki i zbiegi okoliczności. Świat szerzej poznał ją dzięki pierwszemu w Polsce wydaniu programu Idol. Ewelina Flinta, która zafundowała swoim fanom chyba najdłuższą w historii Polski przerwę w nagrywaniu płyt. I o tym na pewno dzisiaj będzie. Ewelina Flinta, dzisiaj w pewnego razu w muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która dzierży chyba oficjalny rekord Polski, jeżeli chodzi o przerwę w nagrywaniu płyt, 20 lat. Ewelina Flinta.
2: Żałuję, że cię zdałam. Żałuję, że kochałam. Bo nie wart jesteś żadnej łzy. Nie chciałeś wierzyć im.
1: O początkach Eweliny Flinty na pewno będzie jeszcze dzisiaj sporo. No ale trudno artystki, która ma na koncie wielki przebój pod tytułem Żałuję, nie zapytać, czy jest coś, czego w życiu faktycznie żałuje. Pytanie zostało zadane, odpowiedź Eweliny Flinty mocno nas zaskoczyła.
3: Strasznie dużo koncertów przegapiłam zaraz po wydaniu pierwszej płyty, ponieważ miałam wtedy w miesiącu po 20 kilka koncertów. Także naprawdę sporo tych rzeczy ominęłam, dlatego kiedy miał zagrać zespół AC/DC, ja już stwierdziłam, muszę być. I naprawdę powiem szczerze, że ja jestem w totalnym szoku, bo aż się zawstydziłam, że ja, młoda, nie wiem, czy dźwignęłabym po prostu dwugodzinny koncert jeszcze z taką dawką energii, jaką oni tam zaprezentowali. Nie wiem, na czym oni tam jadą. Może na czym siadą.
1: Gdy Ewelina Flinta za sprawą udziału w pewnym programie telewizyjnym stała się naprawdę popularna, niektórzy dopytywali, czy Flinta jest jej prawdziwym nazwiskiem. No właśnie, co Ewelina sądzi o swoim nazwisku? Jak się okazuje, podejście do tego tematu na przestrzeni lat nieco się zmieniło.
3: Wiesz co, był taki czas, kiedy myślałam sobie, Boże, a nie lepiej byłoby mieć na nazwisko Nowak, tylko Flinta, wiesz, takie strzelba, nie? Ale po jakimś czasie, jak trochę zmądrzałam, stwierdziłam, że to jest rewelacyjne nazwisko. Jeszcze wiesz, w muzyce, czy ogólnie, nie lubię tego słowa, w show biznesie, tak naprawdę jest bardzo dobry, no. Właściwie nie jest to gdzieś tam nazwisko, nawet wręcz światowe, tylko w wersji światowej istnieje bez A. I na przykład był kiedyś taki generał Flint, znany skandalista Larry Flint również. Znaczy to samo. No i na przykład zdaje się w stanie Illinois jest miasto Flint również. Jest taka gdzieś tam stronka, istnieje, można sobie znaleźć osoby w Polsce. Ile jest osób w Polsce o danym nazwisku? Więc jeśli chodzi o nazwisko moje, to niestety jest bardzo mało, dlatego że jest w sumie chyba 8 osób, z czego większość to jest moja rodzina. Są nie bardzo martwi. Niestety mój tata, jedyny syn mojego dziadka Flinty, spłodził dwie córki i nie ma syna. Więc no trudna sytuacja. No, może mogłaby przyjść może wersja Flinta coś tam, nie?
2: Jak się tu dostałam i co przywiodło mnie? Czy ludzka ma natura, czy szybki życia bieg? Płakać mi się chce.
1: Ewelina Flinta dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Ewelina brała udział przed laty w pierwszej edycji programu Idol. Nie wygrała go, ale zapytaliśmy Ewelinę Flintę nie tak dawno, czy kiedykolwiek zastanawiała się, jak potoczyłaby się jej kariera, gdyby wtedy przed laty zajęła pierwsze miejsce.
3: Myślę, że miałam duże szczęście, że nie wygrałam, dlatego że miałam więcej czasu na nagranie tego albumu. I to, co się wydarzyło z Alą, no Ala miała kilka miesięcy na stworzenie albumu. Myślę, że to był, szczerze mówiąc, naprawdę uważam, że to był ogromny błąd, że firma fonograficzna musiała tak to jakoś przyspieszyć. I uważam, że jeśli nawet trzeba było coś wydać szybko, to można było wydać epkę. Więc niewygranie tego programu, czyli wydać epkę i dać czas tej młodej Ali na stworzenie albumu. Okazało się, że rzeczywiście miałam ogromne szczęście, że to mnie bardzo uratowało.

0: Wyobraźmy sobie hipotetycznie, że do Eweliny Flinty podchodzi nastoletnia dziewczyna, która chce śpiewać i zadaje pytanie. Ewelina, czy taki program to dobra droga?
1: A, wiesz co, ja mam wrażenie, że w tej chwili to jest bardzo trudny rynek. Przebicie się jest karkołomne. Przebicie się z informacją, hej, jestem młodym artystą, robię takie i takie rzeczy. Jest naprawdę, to jest przeogromnie ciężka praca i nie wiadomo, czy skończy się sukcesem. Więc mam wrażenie, że w tej chwili tak naprawdę próbowanie swoich sił w różny sposób ma sens. Ja oczywiście nigdy nie będę namawiać do udziału w programie, bo za takim programem może idzie troszkę większa popularność, ale też idą kontrakty fonograficzne, powiązanie z firmą, które może się okazać dla niektórych osób niekoniecznie szczęśliwe. Rzeczywiście, no, mieliśmy ogromne szczęście, że ta pierwsza edycja była tak bardzo zapamiętana. Zresztą pewnie wiesz, że połowa z nas wydała swoje płyty, bo przecież był to Szymon Wydra, był to Tomek Makowiecki, no, Ania Dąbrowska, Ala Janosz i ja, czyli aż 5 osób, co teraz wiem, że się już rzadko zdarza przy takich programach i rzeczywiście mało osób da się zapamiętać, bo jest tak dużo tych programów, wiesz, każda stacja ma swój jakiś talent show. No nie ma takiej siły, żeby słuchacz był w stanie zapamiętać wszystkich i tego miejsca w mediach, nawet w internecie, no robi się coraz ciaśniej, wiesz. Kiedyś jeszcze, kiedy Facebook i Instagram działały bardziej organicznie, te szanse były większe. Teraz, żeby ta informacja miała szansę dotrzeć do ludzi, trzeba wykupić reklamę. No to jest naprawdę piekielnie trudne.
0: A tak swoją drogą to o popularności i rozpoznawalności dzisiaj z Eweliną Flintą na pewno jeszcze porozmawiamy. Ewelina Flinta w roli głównej w naszym stałym cyklu
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat kariery artystki, która pojawiła się w pierwszej edycji programu Idol. Chociaż Ewelina śpiewać zaczęła zdecydowanie wcześniej.
2: Żałuję!

0: Ewelina Flinta, która zaserwowała swoim fanom chyba najdłuższą w polskiej historii przerwę w nagrywaniu płyt, 20 lat. Ale jakiś czas temu powróciła nowym krążkiem, który być może by nie powstał, gdyby nie podróż do Stanów Zjednoczonych. I tu nasuwa się niezwykła analogia z Urszulą, z którą kiedyś rozmawialiśmy na temat jej amerykańskiej przygody, kiedy to śpiewała w różnych dziwnych miejscach kawałki z repertuaru choćby Lizzy Ford czy Joan Jett, uwolniwszy się od piętna dmuchawców. W przypadku Eweliny Flinty płyta pod tytułem Mariposa. No właśnie, czy muzyczna przemiana u Eweliny Flinty faktycznie dokonała się w miejscowości Mariposa w Kalifornii? Czy ta analogia jest uzasadniona?
1: Myślę, że tak. Nie znam historii dobrze Uli. Ja tam, wiesz, no, pojechałam z przyjaciółką na 3 tygodnie, ale czułam, że coś się wydarzy. I faktycznie po tych takich wielu koncertach, bo ja zagrałam bardzo dużo, bardzo dużych koncertów. Tak naprawdę jako nastolatka zaczęłam już z przytupem. Miałam 17,5 i wystąpiłam na przystanku Woodstock. Rzeczywiście Mariposa, malutka miejscowość w Kalifornii i taka sytuacja bardzo filmowa. Siedzę sobie z przyjaciółką w ogródku przy motelu Rock House Inn. Jemy jakąś sałatkę, gra dwóch muzyków, poza nami jest może jeszcze 6 osób i w pewnym momencie jeden z nich zauważa, że ja wystukuję sobie rytm na nogach. Bo tak często robię rzeczywiście, jak ktoś gra albo słyszę muzykę. No i zapytali mnie, czy jestem perkusistką, na co ja, już czując, co się święci, z lekko drżącym głosem powiedziałam, że nie. Wiesz, no mogłam skłamać, ale na szczęście wystarczyło mi tej odwagi. Więc powiedziałam, że jestem wokalistką. Oczywiście dostałam od razu propozycję, czy chciałabym zaśpiewać. No, moja przyjaciółka natychmiast się odezwała. Ewelina, idź, niech się coś wydarzy. No i wymyśliłam sobie po drodze, że no pewnie trzeba jakiś cover. Wszyscy gitarzyści znają Little Wing i zagraliśmy to Little Wing. I cóż, później zagraliśmy jeszcze jakieś 5. I to było niesamowite wydarzenie, bo przede wszystkim ono było zadziwiająco stresujące. Po pierwsze grałam z osobami, które dopiero co poznałam. Po drugie, w sytuacji kompletnie niescenicznej, takiej, wiesz, nie jestem przygotowana, więc to jest totalny spontan. A po trzecie, i to było piękne, śpiewam bez nazwiska. Nie jestem Eweliną Flintą. Ja dla nich jestem kimś tam, nie? Bez nazwiska, bez oczekiwań. Po prostu jestem ja i mój głos, moje emocje, moja wrażliwość. No przepiękne przeżycie. Bardzo tego potrzebowałam wtedy. Matka!

0: A wydarzenie, o którym wspominamy, miało miejsce w mieście nazywającym się Mariposa. Co ciekawe, Mariposa po hiszpańsku znaczy motyl. Czy to przypadek, czy tak to sobie Ewelina Flinta sprytnie wymyśliła?
1: Moment, kiedy do mnie dotarło, bo zaczęło się napisanie piosenki Mariposa, właściwie Amerykanie mówią Mariposa, oczywiście, muszą to zangielszczyć. Moment, kiedy do mnie dotarło, że właściwie po napisaniu tej piosenki po angielsku i ona została w języku angielskim, stwierdziłam, okej, to jest tytuł piosenki, bo tam po prostu się wszystko się łączy. Rzeczywiście, nazwa nie wzięła się znikąd. Pierwsi osadnicy, widząc ogromne stada motyli monarszych, można sobie wygooglować, motyl monarcha. Motyle monarsze co roku podróżują z Kanady do Meksyku i zimują między innymi w Kalifornii. Jest to zjawisko przyrodnicze przeciekawe, ponieważ ilość tych motyli jest tak wielka, że czasami się nawet gałęzie uginają pod nimi. Zresztą David Attenborough też zrobił dokument na temat monarchów. Więc no niesamowita historia. Prawda jest taka, że one oczywiście nie dolatują w jednym pokoleniu, bo to jest niemożliwe. Dopiero w którymś pokoleniu dolatują do tego Meksyku. Ale całe zjawisko jest przepiękne. Zresztą no, ten motyl jest takim też symbolem tego miasteczka. Bardzo małego, w którym o dziwo, wyobraź sobie, był też nasz Henryk Sienkiewicz, a to jak się dowiedziałam o tym, jest w ogóle przezabawne. A z drugiej strony pomyślałam sobie, że znowu jakaś magia się dzieje, dlatego że byłam kiedyś na targu, takim zwykłym targu, gdzie się sprzedaje, wiesz, warzywa, owoce, ale często przyjeżdża tam pani z używanymi książkami. Ja zobaczyłam jakąś ciekawą okładkę. O dziwo były to opowiadania Henryka Sienkiewicza, za którym, szczerze mówiąc, nie przepadam, ale okładka była na tyle ciekawa, że wzięłam tę książkę do ręki. Otwieram, a tam opowiadania z Mariposy. Więc myślę sobie, okej, pewnie to jakaś inna Mariposa. Może w Hiszpanii był nasz Sienkiewicz i o niej napisał. A okazuje się, że nie. On pisze dokładnie o tej Mariposie, w której ja byłam. I właściwie tak naprawdę ten motel Rock House Inn, który jest najstarszym motelem w Mariposie, powstał chyba w 1897 albo 9 roku, no to wygląda na to, że Sienkiewicz prawdopodobnie gdzieś tam przynajmniej przeszedł obok niego.
0: A to by oznaczało, że dzisiaj wieczór niezwykłych zbiegów okoliczności. Ewelina Flinta dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją...
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta pod jednym adresem. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł. A Volkswagen Caddy może być twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
9: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
10: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
11: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money!
14: Cherry Money?
13: Nowy Ekspres Los!
14: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj niezwykła historia artystki, która na muzycznej scenie jest odkąd pamiętamy, ale nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o nagrywanie płyt, no to zafundowała swoim fanom jedną z najdłuższych przerw w historii polskiej muzyki. Prawie 20 lat. Ewelina Flinta.

0: A tak swoją drogą, czy gdyby Ewelina Flinta przed 20 laty spotkała obecną Ewelinę Flintę, czy dziewczyny mogłyby się dogadać?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, dogadałybyśmy się, bo we mnie jest nadal bardzo dużo tej młodej dziewczyny, wiesz, powłoczka się trochę zmienia, ale ja cały czas czuję się bardzo młodo i myślę, że chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że mam gdzieś też troszeczkę taką trochę starą duszę. Nie wiem, wiesz, może dlatego, że można teraz sobie żartować z tego. Ja może tak bardzo nie wierzę w numerologię, ale wyobraź sobie, że według numerologii jestem 33. Podobno są to liczby mistrzowskie, tak zwane stare dusze. Ale tak, myślę, że dogadałybyśmy się na pewno z tamtą Eweliną, bo wiele tych... wiele z niej we mnie jest nadal też taka miłość do przyrody, do muzyki, do ludzi. Mimo, że tamten czas był taki, że ja, wiesz, chciałam zaufać wielu osobom, bardzo często się sparzyłam. W związku z tym też się bardzo pozamykałam, niestety. I to się zaczęło zmieniać właśnie gdzieś, no tak... No, z 10 lat temu. I finałem tego, no już zaczął, była ta wyprawa do Mariposy, zresztą z moją przyjaciółką, która jest taką podróżniczką, która często sama jeździła na przykład do dżungli gdzieś tam w Birmie. Tak, myślę, że na pewno jestem mądrzejsza od tamtej Eweliny. Na pewno bym jej powiedziała, że mogłaby coś zrobić trochę inaczej, ale czy posłuchałaby mnie tamta Ewelina, nie mam pewności.

0: Ewelina Flinta zafundowała swoim fanom najdłuższą chyba w historii Polski przerwę w nagrywaniu płyt, prawie 20 lat. Podobną przerwę ma na swoim koncie również Edyta Bartosiewicz. I kiedy rozmawialiśmy z Edytą Bartosiewicz, stwierdziła, że wracanie po tak długim okresie to mieszanka tęsknoty, ale i potężnych obaw. Jak to było z Eweliną Flintą?
1: Było jedno i drugie. To nie jest łatwe, wiesz, wracać po takiej przerwie. Faktem jest, że u mnie ta przerwa była wydawnicza, ona nie była sceniczna. Ja cały czas występowałam bardzo długo też ze swoim zespołem. W końcu zrobiłam przerwę po to też, żeby odświeżyć głowę i dosłownie nawet nie grać tych starych piosenek po to, żeby mogły mi zakiełkować jakieś nowe i odczepić się od tego dawnego wizerunku Eweliny. No to było bardzo ważne, takie drastyczne. Być może wiele osób nie byłoby w stanie tego zrobić. No, było drastyczne, może szaleńcze trochę, ale faktycznie to było mi bardzo potrzebne. To jest wielka radość, ale stres też jest ogromny, te powroty, bo wiesz, oczekiwań jest wiele, nadal, jak się okazuje. To jest zabawne czasem, bo wiesz, ja mam takie różne grupy ludzi, którzy mnie lubią za różne rzeczy. I wiesz, są tacy, którzy mnie pamiętają bardzo dobrze z przystanku Woodstock, na którym jeszcze przed 20 rokiem życia, wiesz, no wystąpiłam trzy razy. Nawet takich bardzo, no, bardzo wieczornych, wręcz prawie że gwiazdorskich godzinach, a nawet nie prawie. Wyobraź sobie, że my kiedyś zagraliśmy po korze, co dla mnie było szokiem i ja się dziwnie z tym czułam, no ale to się zdarzyło. Więc radość powrotu jest ogromna. I a propos tych oczekiwań, no, byli ludzie, którzy mnie pamiętają z przystanku Woodstock, kolejna grupa, która mnie pamięta z Idola, jakaś grupa, która mnie lubi za Żałuję albo za duet z Łukaszem Zagrobelnym, albo jeszcze jakieś inne rzeczy. W sumie mnie to cieszy, natomiast jak myślę, wiesz, o sobie, to muszę się tego, od tego wszystkiego troszeczkę odczepić, nie? Żeby przypadkiem w tym, co robię, nie próbować iść za właśnie jakimiś oczekiwaniami ludzi, bo to jest coś, co mi nie pomaga. I za każdym razem, kiedy myślę sobie, okej, a czego chce Ewelina? I niech Ewelina się ze sobą rozmówi i dotrze do tej, wiesz, do tej głębi, to wtedy powstają najlepsze utwory.
0: Ewelina Flinta dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Fani pamiętają ją z pierwszego wydania programu Idol. Programu, który tak swoją drogą chyba pamiętamy faktycznie wszyscy. Jak przez te lata zmienił się show biznes? Jak zmieniła się Ewelina Flinta? Zostańcie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż do czasów, kiedy cała Polska siadała wieczorami przed telewizorami, no i oglądaliśmy pierwsze wydanie programu Idol. Na scenie m.in. Ewelina Flinta.
2: Żałuję!

0: Od czasów pierwszego idola minęły już, w co trudno uwierzyć niektórym, ponad dwie dekady. Świat się zmienił, zmieniła się Ewelina Flinda. Czy po tylu latach jest rozpoznawalna na ulicy, czy raczej mijający ją ludzie zastanawiają się, skąd ja ją znam?
1: Wiesz co, coraz rzadziej i tak naprawdę dla mnie to jest bardzo fajne, bo to mi pozwala robić co chcę. Ale zauważyłam też, że na przykład, jeśli się nie pomaluję, jeśli, wiesz, mam buzię totalnie sotę, no to jeszcze więcej osób mnie nie poznaje. Ale zdarzyło mi się, że rzeczywiście nie miałam makijażu, nic, ale ktoś usłyszał mój głos i poznał mnie po głosie. Ale ja lubię tą anonimowość, bardzo lubię. I jeśli ktoś mnie rozpozna, to jakby jestem już na tyle, wiesz, dorosła i dojrzała, że i jakoś to łatwiej mi z tym żyć na co dzień, dlatego łatwiej mi jest sobie radzić, wiesz. Kiedyś to było po prostu, to był ogromny stres, wyjście z domu, załatwienie jakichś swoich prywatnych spraw. To było naprawdę trudne, bo rzeczywiście pewnie pamiętasz, że żałuję i też nie kłam, że kochasz mnie, było po prostu wszędzie. Naprawdę wszyscy to znali. Wiele osób mówiło, że ma wrażenie, że otworzy, wiesz, lodówkę i wyskoczy Flinta, nie? No, ja się nie dziwię.

0: A tak swoją drogą to chyba mało jest piosenek, których popularność zaskoczyłaby nawet ich autorów. Popularnością piosenki Nie kłam, że kochasz mnie zaskoczony był Łukasz Zagrobelny. Zaskoczona była również bohaterka dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce, czyli Ewelina Flinta. Być może niektórzy zadają sobie pytanie, jak to jest możliwe, że artystka, która pojawiała się na Woodstocku, która też nagrała jakże inną płytę pod tytułem Mariposa, ma na koncie, tak zdawałoby się, niepasujący do jej repertuaru utwór. I być może dlatego piosenkę Nie kłam, że kochasz mnie tak trudno jest usłyszeć na żywo.
1: Ja nigdy nie grałam tego utworu na swoich koncertach. Też dlatego, że on nigdy nie pasował do moich koncertów. Zawsze, kiedy wystąpiłam z tym utworem, to były występy, koncerty z Łukaszem. Bardzo fajne, bardzo zabawne, bo my się rzeczywiście tym bardzo bawiliśmy. Natomiast do tego repertuaru mojego, który był tak naprawdę na koncertach, my graliśmy dość rockowo, no jakoś się nie kleił ten utwór.
2: Jak się tu dostałam i co przywiodło mnie? Czy ludzka ma natura, czy szybki życia bieg?
0: Naszą podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Eweliny Flint zaczęliśmy od niezwykłego wyznania. Otóż Ewelina Flint ponoć najbardziej żałuje, że przed laty nie była na koncercie zespołu AC/DC. Kiedy już udało się spełnić to marzenie, była pod wrażeniem pary, jaką mieli panowie na scenie. No właśnie, jak wygląda kondycyjny aspekt po wielu latach u samej Eweliny Flinty?
1: Więc ja już tak nie brykam jak młody źrebak, bo rzeczywiście kiedyś biegałam jak młody źrebak. Na tych filmach z przystanku Woodstock to najmocniej widać. Do tego jeszcze gram na gitarze akustycznej w tak jednej trzeciej koncertu. Jak gram na gitarze, lubię sobie jednak usiąść na stołku takim barowym. A że gram na takim dreadnuffie, czyli takiej największej akustycznej gitarze, no trochę ciężko jest tak ją grać, wiesz, stojąc i mając ją na pasku. Czy dałabym radę? Myślę, że jest szansa, że tak, bo wiesz, no mimo, że jestem starsza, ja mam mnóstwo energii, tylko po prostu wybrałam inną drogę, ale rzeczywiście faktem jest, że AC/DC po prostu do ostatnich momentów to była petarda, nie?

0: Pewne rzeczy na tym świecie są niezmienne, inne oczywiście zmieniają się. Kiedy startowała Ewelina Flinta, choćby internet wyglądał zupełnie inaczej.
1: Ja wiem, że wiesz, Facebook to jest już dla boomerów, umówmy się. No ale Instagram też już jakiś czas temu ograniczył nam zasięgi. Zostaje kilka jeszcze takich nowszych. No i dużo dzieciaków na TikToku rzeczywiście działa. Ja się nie dziwię, no mają marzenia, chcą je spełnić i bardzo często naprawdę ciężko tyrają gdzieś, wiesz, nawet ze swoich pokoiczków, wrzucając nagrania, żeby tylko się jakoś przebić.
0: I dlatego grono artystów, którzy pojawiają się w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce, będzie się sukcesywnie powiększać. Dzisiaj artystka, która przebiła się ponad 20 lat temu. Wtedy to cały świat poznał Ewelinę Flintę, która, jak już dowiedzieliśmy się dzisiaj, swoją przygodę z muzyką zaczęła zdecydowanie wcześniej.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy.
2: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
5: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Łódź, ulica Inflanska 72. Zapraszamy.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Start.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Poznaj mistrzowską ofertę dostępną pod jednym adresem. Seat Arona już za 79 900 zł. Seat Leon 1.5 TSI za 94 900 zł. A Cupra Formentor już za 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
2: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
5: Poniedziałkowe wieczorne spotkanie w programie Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. Bartosz Lichawski, kłaniam się o stałej porze i zapraszam. Tak, bo dzisiaj też pomówimy o łódzkiej sztuce. Co, gdzie, kiedy, o której, dla kogo? No, jak to w poniedziałek, będzie coś dla czytelniczek i czytelników, nie tylko o książkach, ostatecznie. No tak, bo zajrzymy do Biblioteki Miejskiej w Łodzi. A tutaj bardzo dużo spotkań, wydarzeń także przecież filmowych, to na przykład jutro, ale dobrze, to sekundkę. Ja za chwileczkę zdradzę nieco więcej szczegółów, kiedy odwiedzimy poszczególne filie i pewnie też nie wszystkie, ale postaram się jak najwięcej, bo dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje. Słuchajcie, startują też kolejne takie cykle, kolejne wydarzenia, które są wpisane w charakterystykę lata, wakacji. No ja wiem, pogoda jakby... Może nie do końca wskazuje na to, że my mamy teraz już drugą połowę w sumie czerwca i że lato, wakacje. No dobrze, ma się to wszystko ponoć zmienić, a póki co startują, tak jak mówię, kolejne wydarzenia, które przypominają nam, że to lato. No dobrze. Słuchajcie, plaża na rynku Włókniarek Łódzkich jest. Coraz więcej wydarzeń na Piotrkowskiej, w Ofie i tak dalej. No ale będzie to także muzyczne matinee. Już po raz piąty w Muzeum Miasta Łodzi. Cudowna okazja do tego, by odkrywać dla siebie utalentowane artystki i utalentowanych artystów. Kolory Polski zbliżają się wielkimi krokami. Słuchajcie, no i fotofestiwal, który już od czwartku, więc to też takie ważne wydarzenie wakacyjne i dzisiaj powiem dużo o fotofestiwalu. Musimy tutaj pozbierać mnóstwo informacji i uporządkować je troszeczkę, bo ostatnio mówiłem o bardzo różnych zagadnieniach i fotograficznych, i muzycznych, i wystawienniczych, i warsztatowych, i tych dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Tak, więc to dzisiaj. Słuchajcie, dziś też będę miał dla Was informacje a propos tego wszystkiego, co w naszych łódzkich kinach, no bo tradycyjnie po weekendzie mamy teraz dużo wydarzeń takich, które związane są i ze starszym repertuarem, który po prostu ocalał po weekendzie, nie został, że tak powiem, wypchnięty, bo no, były premiery, były nowości, było bardzo dużo pokazów specjalnych, ale starszy repertuar tak, jutro też pokazy specjalne, między innymi w kinie na temat Junior, w kinie Helios w sukcesji dwa tytuły, będzie do tego jeszcze kino na temat, a także no właśnie te pokazy premierowe, dwa tytuły, które będzie można jutro zobaczyć, w tym no, między innymi film Dzień Objawienia prezentowany w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos, a dla tego filmu to jest chyba świetna po prostu opcja. Dziś też o wystawie. Pierwszy weekend za nami, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Nie wiem, czy mieliście okazję już być, ale myślę, że warto być w najbliższym czasie. No, jest to wystawa czasowa, więc... Zwykle to jest tak, że my mówimy, a bo to w przyszłym roku, finisaż, to jeszcze sporo czasu, no a później się okazuje, zleciało, przeleciało, ktoś tam nie widział, ktoś przegapił, a szkoda, bo to fajna opowieść o modzie, słuchajcie, o polskiej modzie, polskich artystkach, artystach, to no, bardzo szeroki ostatecznie temat i na tym jest oparta siła tej opowieści. Nowa moda polska, kronika głębokich uczuć. Tak jak mówię, jest to nowa wystawa, nowa prezentacja w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, o którym dzisiaj i pani dyrektor, i pan kurator opowiedzą. No dobrze, to ja przechodzę już do szczegółów, do pierwszych informacji, jakie przygotowałem na dzisiejsze poniedziałkowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi? Na początek biblioteki.
3: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
5: Same ciekawe wydarzenia, słuchajcie, jesteśmy w Bibliotece Miejskiej. No i tak, jutro dużo tych cykli znanych tutaj, bo realizowanych w Łodzi od wielu sezonów kulturalnych powraca. To między innymi spotkania brydżowe w chwili numer 23, ale to także DKK, Biblioteka Marynarska. No i dyskusja o książce Mały Przyjaciel, Donna Tartt. To filia numer 6. Ale to także dyskusja o bardzo ciekawych innych historiach, jak fotografia. Wystawa fotograficzna, jej wernisaż w Bibliotece Gdańskiej. To filia numer 32, też 16. Będziemy mieli także, jeżeli chodzi o te cykle, słuchajcie, to Esperanto, nauka i konwersacje. Super opcja, ja o tym mówię za każdym razem, dlatego że no to Esperanto to troszeczkę jest taki język, jakby niektórzy powiedzieli, martwy. Trochę taka łacina, prawda? Trochę nie wypał. Ujujujujujuj, zabolało mnie, jak to powiedziałem, ale chciałem oddać też taką drugą przestrzeń tego języka, który miał zrewolucjonizować cały świat, stać się naszym językiem, być może, no może nie pierwszym, chociaż w wielu krajach tak jest i dziś, że to jest język, no też nieoficjalny, ale używany w danym kraju, w danym regionie. Natomiast no, nie rozpowszechnił się na pewno aż tak, jak miał się rozpowszechnić. Esperanto. Czy państwo znają jakieś słowa w języku tym, no, międzynarodowym, w tym języku pomocniczym? No, przyznam szczerze, że faktycznie zamysł był piękny i ciekawy. Można się pouczyć tej historii, tej wizji Zamenhofa, Ludwika Zamenhofa. Można dowiedzieć się o tych pierwszych formach nauczania, o pomysłach, o tym słownictwie, które, jeżeli chodzi o też nagromadzenie różnych pojęć i znaczeń, zdawało się być naprawdę ogromne i potężne. Ale ostatecznie udało się z tego wszystkiego wyciągnąć te wspólne, podobnie brzmiące słowa i no, powstała jakaś tam wersja ostateczna. Pierwsze lata tego języka to faktycznie był taki moment, kiedy no, wszystko szło całkiem dobrze. Ja też pamiętam, kiedy ja jako młody chłopak gdzieś tam ostatecznie skonfrontowałem się z językiem Esperanto, to pewnie było w szkole podstawowej, kiedy ktoś wrócił właśnie do tego czasu języka, który powstał i tak dalej, i tak dalej. Przecież były kongresy esperantystów, były spotkania i są po dziś dzień, słuchajcie, są po dziś dzień na przykład w Łodzi, w bibliotece. Można by zatem powiedzieć, Esperanto żyje, ma się dobrze, nauka i konwersacje w Bibliotece Odyseja, 17 o 11.30. Słuchajcie, ja tylko powiem, że ponoć to jest około 1,5 miliona osób, takie są szacunkowe dane, tych, które to osoby mówią właśnie w języku Esperanto, działają na bazie tego języka. To bardzo ciekawe, to bardzo też ciekawe w ogóle ujęcie jakby Esperanto w praktyce, gdzie ten język funkcjonuje nie tylko w trakcie takich międzynarodowych kongresów, które są organizowane na całym świecie i które mają miejsce w bardzo różnych także przecież kulturach. Ciekaw jestem, jeszcze raz o to zapytam, czy znacie jakieś słowo w tym języku? Mnie nie przychodzi nic do głowy, chociaż tak jak mówię, pamiętam, jako młody chłopak zainteresowałem się i myślałem, że faktycznie jeden język dla całego świata, ale fajna historia. No, ta historia jest kontynuowana. 17 o 11.30 Biblioteka Odyseja. 17 też popołudnie z drutami i szydełkiem, też fajna sprawa, też się zainteresowałem jako mały Bartoszek i jak wam kiedyś opowiadałem, przydało mi się w święta Bożego Narodzenia, jak mój syn przyszedł z dziurą w swetrze i mówi, to mój ulubiony sweterek, co to za dziura? I co? I tata wtedy szydełko, myk, pyk, cyk i gotowe, i dziury nie ma, sweterek jak nowy. No tak, może się przydać, ale można oczywiście tworzyć bardziej zaawansowane, że tak powiem, projekty, wzory i historie. No ale trzeba się tego wszystkiego pouczyć, podszkolić ewentualnie albo podzielić wiedzą popołudnie z drutami i szydełkiem do Przyżubarskiej. 17 też prelekcja Kamienne bestie i skrzydlate stwory, zwierzęta w architektonicznym krajobrazie dzielnicy Wiązowej. To Biblioteka Gdańska. 17 także cekinowe obrazy, Biblioteka Słówka, Lud Batonka z Zimbabwe, życie po przymusowym przesiedleniu, Biblioteka Odyseja. Letnia karta pełna marzeń, to warsztaty plastyczne dla dzieci w Bibliotece Gdańskiej. No i jeszcze 17 też, konwersacje po angielsku dla dorosłych. No i to jest taki trochę język Esperanto. No nie wiem, czy aż tak bardzo, w sensie takim, że jest no, podstawowym chyba językiem komunikacji. Wszędzie się można nim dogadać, chociaż nadal chyba najpopularniejszym językiem dogadywania się w różnych kulturach na różnych kontynentach jest język ekspresji ciała, migowy i do tego wszystkiego jeszcze dźwięki, które z siebie wydajemy. Tak można się dogadać wszędzie i z każdym. 17. także jak chronić drzewa w mieście. To spotkanie z mapą drzew Łodzi. Bardzo ciekawe spotkanie. Zwracam Waszą uwagę na to, dlatego że tutaj będą uruchamiane różne też zagadnienia. Mapa drzew Łodzi i grupa nieformalna Zielony Tuwim zapraszają na takie spotkanie. Chodzi o wartość drzew, wartość przyrody w tkance miejskiej. Zatem o łódzkiej przyrodzie, łódzkich drzewach. Jak piszą organizatorzy, skupimy się na funkcjach przyrody miejskiej, celach i sposobach ochrony. Wskażemy przykłady dobrych i złych praktyk oraz ich, co się z tym wszystkim wiąże, konsekwencje. Zatem i dobre, i te niedobre, a chodzi to głównie o życie nas, mieszkanek, mieszkańców w tych miastach, prawda? I konsekwencje, które przekładają się na nasze życie. Podczas tego spotkania w Tuwimie opowiemy nieco o metodach wyceny wartości drzew miejskich oraz o zarządzaniu zielenią w miastach, kompetencjach konkretnych jednostek urzędu i sposobach komunikacji z nimi. To spotkanie poprowadzi Justyna Makulec i Szymon Iwanowski. To jest część dużego projektu realizowanego w Tuwimie, czyli spotkania z przyrodą w Bibliotece Tuwim. Przypomnę, 17 czerwca o godzinie 17. I jeszcze jedna ważna historia też 17. Krwinki. Opowieści o starcie i nadziei. Spotkanie autorskie w Bibliotece Wolność. Słuchajcie, tyle na tę chwilę. Później między innymi 18. kolorowy kamyk dla taty, warsztaty z okazji Dnia Ojca, Ziemowit Szczerek, spotkanie autorskie, nauka gry w szachy, czy dalej szydełkowanie. Ale o tym już w którejś z kolejnych audycji, w co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Dlatego, że teraz czas na kolejne wieści, także ciekawe, także interesujące, piękne, bo muzyczne, proszę bardzo, muzyczne matinee.
3: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
5: Ciekawe i pięknie brzmiące w Muzeum Miasta Łodzi, słuchajcie, interpretacje autorskie, takie niebanalne, nieoczywiste. To wszystko w wykonaniu utalentowanych artystek i artystów. Młodzi ludzie, i oni pojawiają się dla nas w pałacowym ogrodzie, w sali lustrzanej. Cykl, myślę, świetnie znany. Od pierwszej edycji zyskał uznanie, sympatię łódzkiej publiczności, dlatego już po raz piąty organizatorzy zapraszają melomanki, melomanów, ci, którzy ciekawi muzyki.

0: konkursów muzycznych, którzy no mimo młodego wieku, co podkreślają organizatorzy, mają już naprawdę ogromne doświadczenie w występach, ale i olbrzymie osiągnięcia w bardzo różnorodnych konkursach muzycznych. I to właśnie oni przygotowują tutaj swoje wystąpienia muzyczne, to oni sprawdzają się tutaj przy swoim ukochanym instrumencie w interpretacji, jaką proponują dzieła współczesne, repertuar klasyczny, super sprawa. A nazwa cyklu koncertów, muzyczne matiny, pochodzi od francuskiego słowa matin, czyli poranek, czyli powstał we współpracy z myślą o tym, żeby te poranki były takie piękne. Mam nadzieję, że to się tak czyta, matin, że matin. No w każdym razie, że poranek muzyczny. Cykl powstał we współpracy Muzeum Miasta Łodzi z Rotary Klub Łódź i Akademią Muzyczną i podczas premierowego koncertu mieliśmy okazję usłyszeć pana Michała Skibińskiego. On zagrał na skrzypcach. Była też pani Zuzanna Pietrzak przy fortepianie i to zwykle w ten sposób się odbywa, że to są kameralne, piękne koncerty, niezwykła oprawa, kolejne takie cudowności muzyczne. Jeszcze w czerwcu, tak, tak, 28 czerwca, potem 12 lipca, 26 lipca, no i w sierpniu, 9 sierpnia, 23, ach, we wrześniu też, przecież jeszcze jedno spotkanie, 13 września. Także no, faktycznie jest to za każdym razem świetna okazja do tego, by słuchać świetnej, pięknej muzyki, cudownie wykonywanej na najwyższym poziomie, a do tego w pięknych okolicznościach przyrody, no bo mówimy albo o Ogrodzie Poznańskich, albo o sali lustrzanej muzeum. No więc tyle na tę chwilę, a ja sięgam po kolejne wieści.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: A, to teraz kilka takich formalności, tak? Dobrze, co jest grane w Łodzi? W Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Tak nazywa się ten program i odbywa się rzeczywiście w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. A dzisiaj 15 czerwca, dzień, który powoli dobiega końca. A tak jak mówiłem, druga połowa czerwca, słuchajcie, słuchajcie, no idą fajne rzeczy, bo to między innymi fotofestiwal. Wow, ale nazwiska. Ale historia. Super, o tym powiem wam dosłownie za sekundkę, bo jeszcze tylko przypomnę, że dziś w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM powiem o tym, co ciekawego i ważnego w kinach w Łodzi. Skoncentrujemy się przede wszystkim na wtorku, choć powiem, że w środę także bardzo ciekawy tytuł. To specjalny pokaz taki premierowy filmu Toy Story 5. Wiecie, że to już piątka wchodzi do kin? No, kino Helios w sukcesji zagra ten film także w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos. Fajna rzecz, ale powiem generalnie o pokazach premierowych, tych, które no, w tym tygodniu jeszcze po minionym weekendzie prezentowane są właśnie z tym dopiskiem premiera, nowość. No to mamy dwa takie tytuły w samym tylko kinie Helios w sukcesji, bo to Dzień Objawienia, Drugie Życie. Co jeszcze, co w kinach studyjnych? Powiem dzisiaj na pewno przed pełną, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Ale teraz bardzo ciekawa i ważna wystawa. Mówię ciekawa, mówię ważna, bo jest i ciekawa i ważna, a chodzi tutaj o opowieść o modzie. Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć, to historia, która no, dzieje się od minionego weekendu. To jest opowieść, która daje możliwość, aby wniknąć do tego świata wielkich, no powiedzmy sobie, pomysłów, wizji artystycznych projektantek i projektantów. Mniej lub bardziej znanych, ale za każdym razem świetnie opowiadających sztuką poprzez modę. To oczywiście bardzo ważne wydarzenie i kolejne, tak naprawdę bardzo ważne, jakie proponuje nam Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, dając okazję do tego, by wejść do tego świata, by rozpoznać go lepiej. Wernisaż bardzo udany, wystawa bardzo piękna, sporo osób już miało okazję zobaczyć te aranżacje we wnętrzach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Forma, kolor, coś, co inspiruje, coś, co ciekawi, zachwyca, opowiada. Piękna, piękna opowieść. A propos opowieści, no właśnie, najwyższa pora na rozmowę. To na początek nasz dziennikarz, mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka porozmawiał z panią dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Anetą Dalbiak. Posłuchajmy.
1: Muzea w Łodzi.
2: Pani dyrektor, przed nami kolejna państwa duża wystawa, wyjątkowa. Proszę powiedzieć takie najważniejsze rzeczy. Co to za wystawa, co na niej zobaczymy, dlaczego ona dla państwa jest ważna?
3: Wystawa Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć to pierwsza w polskim muzealnictwie wystawa mody współczesnej. Także w tym sensie

0: się ona jest ważna i dla nas, i myślę, że dla całego środowiska projektantów, ale też dla polskiego muzealnictwa. Obszar mody współczesnej wciąż pozostaje poza obszarem zainteresowania polskich muzeów. Co myślę, że my w jakiś sposób przecieramy szlaki w współczesnej modzie do też polskiego muzealnictwa. A ten obszar naprawdę spotyka się z ogromnym zainteresowaniem też odwiedzających muzea. Więc myślę, że naprawdę warto przyjrzeć się temu obszarowi, który jest też częścią naszego dziedzictwa kulturowego po prostu.
1: Ilu artystów, jakie prace my zobaczymy na tej wystawie?
0: To są prace, które gromadziliśmy tutaj w muzeum od 2019 roku, kiedy powstała idea zbudowania kolekcji muzealnej właśnie związanej ze współczesną modą. Na wystawie zaprezentujemy pracę 50 projektantek i projektantów polskich, więc będzie to całkiem spora grupa. Myślę, że takie nazwiska wszystkim tym, którzy interesują się modą, jak Magda Butrym, Zosia Chylak, Tomek Osoliński, Gosia Baczyńska, Mariusz Przybylski, Paprocki Brzozowski powiedzą naprawdę wiele. I tych wszystkich projektantów, projektantki znajdziecie Państwo również na naszej wystawie. Ale obok tych projektantów już bardzo uznanych, z dużym dorobkiem, pojawią się też sylwetki projektantów i projektantek, którzy są, reprezentują młodsze pokolenie. Tych, którzy dopiero w jakiś sposób szukają swojego miejsca na tym bardzo trudnym, jakby nie patrzeć w Polsce rynku wciąż jeszcze.
1: A jaka jest ta nowa polska moda? Jak ją możemy określić?
0: Ja lubię mówić o tym, że moda współczesna jest takim narzędziem krytycznym, podobnie jak mówi się o sztuce krytycznej. Tak wydaje mi się, że polska współczesna moda to jest też narzędzie do komentowania rzeczywistości. Jak przyjrzymy się tym projektom, to w nich naprawdę znajdziemy różnego rodzaju rozważania na temat jakichś współczesnych problemów społecznych, na temat jakichś historycznych wydarzeń, ale też bardzo często jakichś takich historii autobiograficznych, bo to jest też kolejna kategoria, która wydaje mi się super ciekawa. Moda współczesna jest bardzo autobiograficzna. Projektanci, projektantki bardzo często opowiadają o sobie, o swoim pokoleniu, o swojej lokalności, czyli o tym wszystkim, co jest po prostu im najbliższe.
1: Czegoś takiego jeszcze nie było, tak?
0: Tak, absolutnie jest to pierwsza wystawa, ale to też pierwsza kolekcja muzealna związana ze współczesną modą w polskim muzealnictwie. Także mam takie poczucie, ale jednocześnie też stres, nie będę ukrywać, że robimy coś, co po prostu będzie w jakiś sposób punktem odniesienia dla wszystkich kolejnych projektów, które domniemuję i mam nadzieję pojawią się w polskim muzealnictwie. Przecież pamiętamy doskonale, że na świecie muzea poświęcone modzie są czasami naszym punktem obowiązkowym, jak odwiedzamy jakiś kraj. Victoria and Albert w Londynie, Met, wszyscy śledzimy galę Met, prawda, z wypiekami na twarzy, kto się w co ubrał. A pamiętajmy, że przecież jest to gala organizowana przy Instytucie Kostiumów, po prostu przy muzeum. Więc muzeum w Antwerpii, świetne muzeum. Tych instytucji naprawdę na świecie zajmujących się stricte modą jest naprawdę dużo. W Polsce jeszcze takiej instytucji nie mamy. I myślę, że w jakiś sposób my to miejsce w tej chwili zajmujemy i wypełniamy. A z drugiej strony myślę sobie też tak, że Łódź jest świetnym miejscem na to właśnie. Mamy ogromne tradycje związane z przemysłem włókienniczym i odzieżowym. To jest też tak, że w Łodzi na naszej Akademii Sztuk Pięknych powstał pierwszy Wydział Projektowania Odzieży. Więc mamy też ogromne takie tradycje związane z projektowaniem w Łodzi. Więc myślę sobie, że nie ma lepszego miejsca i że Łódź jest naprawdę świetnym miejscem na to, żeby ta historia polskiej mody współczesnej w muzealnictwie się właśnie tutaj rozpoczęła.
1: Jakie tutaj są terminy, jaki jest kalendarz, to jest wystawa czasowa, wyjaśnijmy to słuchaczom.
0: To jest wystawa czasowa. Wystawa będzie otwarta prawie rok, bo do 3 maja przyszłego roku. Chcieliśmy tą wystawę potrzymać jak na wystawę czasową trochę dłużej. Właśnie myśląc o odwiedzających i o tym, że jest to pierwsza okazja, żeby zobaczyć i przyjrzeć się tej polskiej scenie modowej właśnie na wystawie, więc chcemy rzeczywiście z tą wystawą dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Myślę, że bardzo istotne jest to, że to jest jakaś nasza ścieżka, którą kontynuujemy, bo 2 lata temu, przypomnę, też otwieraliśmy wystawę Arkadiusa, która tutaj w muzeum naszym też cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, choć Arkadius oczywiście w pewnym sensie był już wystawą historyczną, tak, bo Arek już nie projektuje ubrań. To jest też historia związana z wystawą mody polskiej Jerzego Antkowiaka, która się odbyła u nas w 2018 roku, więc ta droga nasza ku modzie współczesnej rzeczywiście miała już swoje wcześniejsze jakieś zwiastuny. I powiem tylko tyle jeszcze, że to nie jest nasze ostatnie słowo na pewno. Zamierzamy dalej rozwijać te kolekcje i pokazywać, prezentować Państwu kolejne wystawy z obszaru mody.
2: No i bardzo dobrze, znakomicie, wyśmienicie. Absolutnie trzymam kciuki za ten pomysł. Łódź miastem mody. Muzeum Mody w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Mieszam różne pojęcia, słuchajcie, bo faktycznie to wszystko pięknie nam się ostatecznie komponuje w taką opowieść o polskiej modzie. Zatem oglądamy to w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, a teraz oglądamy na fotofestiwalu.
3: Ważne wydarzenia.
2: Fotofestiwal, jak wiemy, albo i nie, to przypomnę, startuje teraz w czwartek. To jubileuszowa edycja. 25 lat fotofestiwalu. Ważne wydarzenie, ważne wydarzenia, to wszystko od 18 do 28, chociaż wiele wystaw to te, które już trwają, które można oglądać. A wszystko w galeriach, w pałacach, w willach i basenie. 12 wystaw programu Miasto 25, bo to 25. edycja fotofestiwalu. A tutaj opowieści bardzo różne, bardzo różnorodne tematycznie, za każdym razem piękne, artystycznie. Ale to między innymi twarze więźniarek reżimu w instalacji Saszy Veliczko, pierwsza w Polsce wystawa ikonicznych kadrów kronikarza Ameryki Filipa Montgomery'ego. Tajwańskie kino to w zabytkowym basenie Imka, czy ptaki świata w plenerowym wielkim formacie. No, tak będzie to wszystko wyglądało w ramach programu Miasto, a to jedna z części fotofestiwalu, która obecna będzie w tych dniach w Łodzi. Jubileuszowa 25. edycja, start 18, tak jak mówię, no ale pierwsze z wystaw, takie wystawy zapowiadające, wprowadzające nas w temat fotografii, w temat fotofestiwalu już przecież można oglądać. Generalnie tradycją fotofestiwalu jest, że we współpracy z partnerami przygotowuje świetną opowieść fotograficzną w wielu miejscach. To wszystko jest taką osią programu, ten program Miasto, i tak jest też i w tym roku, tak będzie od czwartku, jubileuszowo, 25 lat i w zabytkowych pałacach, kamienicach czy w galeriach 12 wystaw. Pierwszy przystanek na festiwalowej mapie to kamienica Hilarego Majewskiego. Tu możemy oglądać bardzo ciekawą wystawę Halucynacji obrazu, polska fotografia po AI, kuratoruje pan dyrektor Adam Mazur, który zaproponował nam opowieść w wersji wystawa zbiorowa, tak? Ale to są twórcy, to są twórczynie, to są artystki, artyści, którzy sięgają też po fotografię przed AI, można by powiedzieć, a swoje prace prezentują nam Przemek Dzienis, Nicolas Grospierre, Natalia Kolbiarz, Marcin Kozłowski, Morgan, Barbara Konopka, Józef Robakowski, Tytus Szabelski czy Extreme Girl. No i wystawie towarzyszą dyskusje, rozmowy, wykłady, spotkania, warsztaty, no i wpływ sztucznej inteligencji na obraz, na fotografię. I w tej części poza artystkami, artystami prezentowanymi na wystawie swój głos przedstawiają także dziesiątki twórców, od Pawła Bownika, Konrada Kuzyszyna i Agnieszki Antkowiak przez Szymona Rogińskiego i Janka Zamojskiego po Weronikę Gęsicką, Agnieszkę Rajs i Dominikę Sadowską. W tej samej lokalizacji również instalacja Saszy Veliczko zatytułowana Wezwana na dywanik. Zrealizowana we współpracy z kuratorką Arianną Rinaldo, to w ramach programu Fotofestiwal Grand 2026. Chodzi o to, że jest to taki specjalny podpunkt, taka przestrzeń festiwalu z myślą o artystkach, artystach tworzących, mieszkających w Polsce. Cel to, żeby pomóc zrealizować ten projekt, ten pomysł i pokazać go publiczności. Jak czytam tutaj w zapowiedzi tego festiwalu, sięgam tu po taki cytat, to jest wypowiedź Marty Szymańskiej z kolektywu programowego fotofestiwalu. Sasza Veliczko, sama prześladowana za zaangażowanie polityczne, z niezwykłą empatią patrzy na losy kobiet uwięzionych w jej ojczyźnie, Białorusi. Na wystawę złożą się ręcznie tkane dywany z wplecionymi portretami więzionych kobiet, a obok nich pojawią się zdjęcia przedmiotów, które kobiety dzielą ze sobą w więzieniu, gdzie podlegają procesowi systematycznego, fizycznego i psychicznego znęcania się, zapowiada współorganizatorka festiwalu. Z kolei, wspominając tutaj o Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, zwracam uwagę na ośrodek propagandy sztuki, czyli w Parku Sienkiewicza, pierwsza w Polsce przejmująca wystawa czarno-białych dokumentalnych zdjęć wybitnego amerykańskiego fotografa, fotoreportera Filipa Montgomery'ego. American Cycles prezentuje zarówno portrety, jak i uznane cykle fotoreporterskie, publikowane w bardzo prestiżowych magazynach. Także są to te fotografie, które wcześniej nie były publikowane, zatem te, które dopiero teraz będą miały premierę w Łodzi, no i najnowsze prace artysty. Wszystko po to, by dać też wgląd w dekadę amerykańskiej historii, naznaczonej politycznymi wstrząsami oraz odradzającymi się konfliktami społecznymi i konfliktami etnicznymi. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi to także Galeria Bałucka i Zimowy Umysł, na której Karolina Gębara snuć będzie intymną opowieść o traumie i postpamięci przesiedleń na ziemiach odzyskanych. No a także Galeria Chimera, tu Igor Omulecki zaprezentuje Dada Zoo, projekt skupiony wokół figury zwierzęcia, ale zwierzęcia jako znaku. W zabytkowym zaś Pałacu Bidermana Uniwersytet Łódzki tutaj zaprasza, bo to będzie główne centrum festiwalowe. Będzie można zobaczyć prezentację Red Lab Gallery Alisy Martynowej. We współpracy z naukowcem pracującym ze sztuczną inteligencją artystka stworzyła przestrzeń, gdzie kumulują się lata jej wizualnych poszukiwań, gdy granica między tym, co ludzkie, a tym, co mechaniczne, staje się coraz bardziej płynna. Pytania o tożsamość prowadzą właśnie ku sztucznej inteligencji. I to oczywiście nie jedyny projekt w samej tylko przestrzeni Pałacu Bidermana, dlatego że będziemy mieli jeszcze wystawę Czarne Światło Razy. To jest w ogóle bardzo duży projekt, zaraz wam o nim opowiem, słuchajcie, bo to jest super opowieść. To jest taki powrót do początku w ogóle obrazowania, za chwilę.
3: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
2: Tak jest, niezmiennie, co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje, 101,3 FM. Dzisiaj jeszcze na pewno zajrzę do kin, dużo się dzieje, ciekawie, mamy Dzień Objawienia, mamy Drugie Życie, bardzo ciekawa opowieść, to dramat, romans na niewielu ostatecznie seansach w porównaniu do tego, co zaplanowano dla nas w ramach Dnia Objawienia Stevena Spielberga, ale jest i warto obejrzeć, słuchajcie, premierowe pokazy. To za chwileczkę oczywiście nieco więcej szczegółów, bo będę miał dla was też a propos kina Helios w sukcesji, kino na temat Junior, tutaj dwa tytuły, kino na temat, a także jutro specjalne pokazy takie przedpremierowe. O tym sobie pomówimy lada moment i za chwilę zajrzę wtedy też do kin studyjnych. Wrócę do przestrzeni fotofestiwalu, dlatego że faktycznie będziemy mieli tutaj jeszcze sporo ciekawych wydarzeń w Pałacu Bidermana Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni projekt Marcina Sudzińskiego, świetną instalację, no i postać uznanego fotografa i filmowca, który, dobrze, za chwilkę o wszystkim opowiem, bo faktycznie jest tego dużo, jest o czym opowiadać, jest się do czego przygotowywać, mówimy przecież o jubileuszowej, o 25. edycji fotofestiwalu w Łodzi, która startuje w czwartek. To za sekundkę wrócę do tematu, natomiast teraz wracam do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Tutaj też bardzo ważna wystawa modowa, opowieść o polskiej modzie za sprawą twórczości artystycznej, modowej wielu projektantek, projektantów, mniej znanych, bardziej znanych, ale za każdym razem świetnych. No i warto zobaczyć taką wystawę w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, a my posłuchajmy, co opowiada o niej jej kurator w rozmowie z moim redakcyjnym kolegą Bartoszem Kądziołką. Proszę bardzo, Marcin Różyc i kurator, który opowie o nowej modzie polskiej, o kronice głębokich uczuć.
3: Warto zobaczyć.
4: Marcin Różyc, kurator wystawy Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. Jesteśmy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i widzimy wielką wystawę kilkudziesięciu projektantów, która jest jednocześnie wystawą naszych zbiorów, czyli kolekcji, którą budujemy od 7 lat i dobraliśmy trochę nietypowe klucze do jej budowania, bo najważniejsze stały się dla nas emocje i polska kultura i nie tylko polska, ale kultura.
5: Co my na tej wystawie zobaczymy, co w zasadzie widzimy, no bo jesteśmy na tej wystawie, jakie to są prace?
4: Polscy projektanci i projektanci z XXI wieku, nie polscy projektanci i projektanci z XXI wieku, których talent rozkwitł w Polsce, a także osoby z Berlina, z Nowego Jorku, z Londynu, osoby o polskich korzeniach, które robią karierę w modzie za granicą.
5: A jaka jest ta moda, ta współczesna moda polska? Czym ona ma jakiś wspólny mianownik?
4: Na szczęście nie ma wspólnego mianownika. Nie ma czegoś takiego jak moda narodowa i to już wiemy, że te kategorie narodowe się nie sprawdzają. Także ja tutaj myślę o tej polskości bardzo, w sposób taki bardzo płynny. Oczywiście są pewne wspólne elementy, czyli moda, współczesna moda jest bardzo autobiograficzna. Projektanci nie opowiadają już o krajach, krajobrazach, które zobaczyli podczas podróży, tylko opowiadają to, co jest w nich i o swoim otoczeniu. Dlatego oczywiście znajdziemy, nie znajdziemy wspólnych mianowników, ale znajdziemy opowieści, ubrania, które opowiadają na przykład. Gosia Baczyńska opowiada o wysiedleniach po konferencji jałtajskiej 1945 roku kolekcją mody. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy takie perły, które dla mnie są takim symbolem łemkowskich łez wylanych podczas przykrych wydarzeń historycznych. Także polskich wątków będzie bardzo dużo, ale polskiego wspólnego mianownika nie będzie.
5: Takiej wystawy w Polsce jeszcze nie było, prawda?
4: Nie było tak wielkiej wystawy o modzie XXI-wiecznej, także w ogóle Muzeum, Centralne Muzeum Włókiennictwa jest tym muzeum, które się tą współczesną modą zajmuje na szeroką skalę i bardzo też cieszyłem się, byłem dumny z tego, że razem z dyrekcją zdecydowaliśmy, że nie będziemy powielać schematów zachodnioeuropejskich, nie będziemy budować kolekcji mody zachodnioeuropejskiej, tylko skupimy się na tym, co tu pokazano najważniejszego.
5: Czy moglibyś podejść do którejś z prac, która dla pana może jest jakoś szczególnie interesująca, pan by ją jakoś opisał, coś więcej o niej powiedział?
4: No, możemy w sumie zacząć od otwarcia wystawy, bo wystawę otwieramy takimi wyrazami miłości i zaniepokojenia, które projektanci wyrażają w stosunku do Polski. Top, koszulka z długim rękawem Kamila Wesołowskiego, który mówi o sobie performerzyca, artystka, projektantka z takim hasłem Polska Forever. To jest takie hasło jakieś, które widzimy na jakichś koszulkach, kubkach i to hasło jest bardzo nieoczywiste. Nie wiemy, czy projektant wyraża miłość do Polski, czy życzy jej długiego trwania, czy mówi o Polsce, pisząc hasło Polska Forever, czy mówi o jakimś takim stygmacie polskości, prawda? Wiemy natomiast, że koszulka powstała w 2019 roku i wyrażała nadzieje związane z wczesnymi wyborami, które się odbywały w Polsce. Później bardzo ciekawym przykładem jest Acefala.
5: Mhm. Podejdźmy, ja bym chciał zobaczyć bardziej dokładnie, o czym mówimy.
4: Tak. Ubiory Acefali, który taki komplet, który zdobią wycięte i naszyte błyskawice, to jest ubiór, który powstał podczas czarnych protestów i projektantka zdecydowała, jakby zainspirowana tym społecznym zrywem w obronie wolności kobiet i praw człowieka, stworzyła strój, ale nie zdecydowała się nigdy go wprowadzić do produkcji, ponieważ uznała, że nieuczciwym byłoby kapitalizowanie społecznego zrywu. Jak o tym usłyszałem, to wiedziałem, że to jest idealne do muzeum, prawda? Także to. Tutaj jest kolekcja Gosi Baczyńskiej, która opowiada o tych wysiedleniach po Jałcie z terenów dawnej wschodniej Polski na tereny zachodniej Polski. Gosia Baczyńska tworzy ubiory, które łączą modę wieczorową, ludowe wycinanki, elementy męskiego munduru, koszuli i mówi w ten sposób, jacy ludzie, że w momencie uchodźczym jakby wszyscy byli sobie równi, wszystkie warstwy społeczne. Ja tu widzę jakieś ukrywające się Żydówki, które przeżyły Holokaust, widzę żołnierzy, widzę kobiety mieszkające na wsi. Jakby ona te wszystkie historie ułożyła, jakby wkomponowała w jedną sukienkę, ale przezwyciężyła ten polski traumaland, gdyż jakby na końcu powiedziała, że gdyby nie konferencja jałtajska, to by mi nie było, bo nie powstałaby jej rodzina, prawda? Bo to jest rodzina, osoby ze wschodu połączyły się z osobami z zachodu, czyli to jest takie opowieść o uchodźczej traumie, ale jednocześnie przezwyciężenie tej traumy.
5: To może jeszcze jedna jakaś praca, która panu szczególnie jest bliska.
4: Jacek Gleba, projektant o polskich korzeniach, który robi karierę w Londynie i stworzył taką przede wszystkim męską kolekcję, ale ona jest taka jakby wielopłciowa i ona jest inspirowana niżyńskim tańcem, tak jak sobie wyobraża projektant taniec niżyńskiego, bo przecież nie znamy go z żadnych nagrań. Także ubrania łączą takie elementy sportowe właśnie z tym tańcem niżyńskim. Kraśnickiego.
5: I mówimy o tej pracy, tak, tutaj, o tak. tym, tak? Dobrze?
4: I jednocześnie Jacek Gleba był zafascynowany dziennikami Niżyńskiego, dlatego każde z ubrań zawiera kartkę z pamiętnika, w którym on opowiada o swoich przeżyciach miłosnych.
5: Przepraszam, gdzie tu jest kartka?
4: Nie widać jej, bo ona jest w środku, to jest ukryte, to jest prywatna rzecz, ale na wystawie znajduje się tekst, na którym jakby informujemy, co tam się znajduje. No i tak, i uczy się jakby za pomocą ubrań, wycięć, krojów, opowiada również o przejawianiu się queeru w ciele. I męskiej delikatności. Męska delikatność jest w ogóle bardzo ważną tutaj, ważnym elementem wystawy. Opowiadamy o niej w wielu miejscach.
5: Tu widzę jeszcze nawiązanie do pandemii.
4: Tak, jest wiele takich elementów. To jest akurat frak Waziny, taki właśnie damski frak i maseczka z jej charakterystycznym nadrukiem. Mamy sporo tutaj elementów nawiązujących do, jakby wspominających tamte czasy, czyli na przykład kolekcja Biała Fabryka MMC, nawiązająca do nazwy fabryki, w której się znajdujemy, w której znajduje się muzeum. O, to był taki pokaz, który był w czasach pandemii, nie można było urządzać pokazów i one odbywały się, były kręcone na wideo i pokazywany live streaming w internecie. Są też koszulki Pawła Włodarskiego Body Hall z dziurami w ciele, które inspirowane są maseczkami, taką walką, taką maseczkami beauty, czyli tą walką o zachowanie piękna w czasach, w którym obok nas szaleje śmierć.
5: W sumie ile jest tych prac, ile jest tych modeli tutaj?
4: Myślę, że jest około, trudno powiedzieć, pewnie z 90 sylwetek. No. To, co jest najważniejsze jakby w budowaniu tej wystawy, jakby odchodzimy od typowej takiej nauki rozumowej i idziemy trochę w kierunku takiej humanistyki indygenicznej, która do takich badań naukowych włącza uczucia. Dlatego Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć, bo uczucia to są bardzo ważne.
2: Bardzo ważne, to prawda. Bardzo ważne w sztuce, bardzo ważne po prostu. Dziękuję pięknie za wypowiedź. To Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Teraz wracamy na fotofestiwal.
3: Ciekawa Łódź.
2: I do Pałacu Bidermana, i na Franciszkańską, słuchajcie, bo także tutaj Czarne Światło Razy. Wieloletni projekt, Marcin Sudziński, instalacja. No i dodam, artysta bierze na warsztat pytania teologiczne związane z całunem turyńskim. Tym razem odwołuje się tym samym do początków obrazowania, do momentu, zanim człowiek w ogóle zaczął tworzyć. Również przy Franciszkańskiej Karol Jóźwiak i Jakub Krakowiak, kuratorzy, zaproszą na projekt Andrzej Różycki, film i etnozofia, czyli, no właśnie, postać fotografia, filmowca, twórcy filmów etnograficznych, badacza kultury ludowej. To jest część działań fotozoficznych. Znaczącym punktem na fotofestiwalowej mapie będzie także, no znów, pływalnia dawna, zabytkowa, basen Imka, no i bardzo ciekawy projekt, tutaj kino Utopia. Punktem wyjścia dla filmów tajwańskich artystów stały się mitologia, świadomość zbiorowa oraz napięcia między tożsamością narodową a lokalną. Tutaj ciekawostka, słuchajcie, bo no z jednej strony mówimy o artystach, sztuce z Tajwanu, ale projekcjom, jak czytam w zapowiedzi, towarzyszyć będą reprodukcje ręcznie malowanych plakatów mistrza Chen Zifu z lat 50. oraz plakaty Pawła Gizy. W Galerii Wschodniej zaś autorski projekt Funeral, prezentuje go Karolina Wojtas, artystka o międzynarodowej renomie, znana z eksperymentalnego sposobu obrazowania. W Muzeum Pałac Herbsta z kolei okazja, by czytać miejskie przestrzenie wystawą Szkoła Spojrzenia – Miasto. Będzie też, to w pasażu Schillera, zaprezentowana wystawa, duże zdjęcia, wielkoformatowe, niepełny leksykon ptaków wystawowych Luka Stevensona, barwa, forma, wyjątkowy tutaj projekt fotograficzny, dostępny po prostu dla tych, którzy chcieliby się przespacerować i zobaczyć coś niezwykłego, inspirującego, no i pięknego. Tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi od 18 do 28 czerwca, czyli program główny i program otwarty, to tradycyjnie Wart Inkubatorze przy Tymienieckiego. Program wydarzenia, który nawiązuje do haseł sztuka, współpraca, społeczność, który zostaje dopełniony o wydarzenia towarzyszące, spotkania, rozmowy, koncerty, już na początek, Hania Rani, projekcje. Ten harmonogram jest bardzo rozbudowany, przez to niezwykle interesujący, ale wracając, Hania Rani i Sir John Akonfra, wyjątkowe otwarcie 25. Fotofestiwalu w Łodzi. To 18 w ramach 25 edycji Listening All Night to the Rain. Bardzo piękny to tak naprawdę wyraz opowieści artystycznej. Z jednej strony projekt Sir Johna Akonfraha, który prezentowany był w pawilonie brytyjskim na Biennale Sztuki. Z drugiej, jak mówi Hania Rani, to będzie mój pierwszy fotofestiwal. Dlatego tym bardziej cieszę się, że mogę zaprezentować w Łodzi wyjątkowy projekt przygotowany z Johnem Akonfrahem, artystą, do którego twórczości bardzo często wracam i którego uważam za jednego z najbardziej potrzebnych twórców naszych czasów. Piękne słowa, piękna Hania Rani, cudowna, ja jestem zakochany w jej twórczości od lat, słuchajcie, więc raduje mnie to dodatkowo. No ale fotografia, muzyka, to przenikanie sztuk będzie obecne. To DJ-e, to muzyka z różnych stron świata, to elektronika, folk, muzyka latynoamerykańska, taki rytm pulsujący, niski bas, no i wysokie loty, jeśli chodzi o doznania artystyczne i prezentowaną na fotofestiwale sztukę. Wszystko startuje w czwartek. Do fotofestiwalu jeszcze wrócę. Z wami zostaję, by powiedzieć między innymi o sztuce filmowej, w co jest grane w Łodzi.
3: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
2: Lada moment i za chwilę, bo przed pełną w dzisiejszym poniedziałkowym wydaniu programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM pomówimy o kinie, powiem wam co ciekawego i ważnego na srebrnych ekranach, ale wcześniej jeszcze teatr. Tutaj też pięknie, choć dzisiaj i teraz skoncentruję się na Teatrze Jaracza, tylko i wyłącznie, bo tutaj finał sezonu opowieści Na czas chaosu, finał sezonu teatralnego 2025-2026, no i pranie mózgu i prapremiera 19 czerwca. Mała scena.
3: Ciekawy spektakl.
2: Bardzo ciekawy, bardzo współczesny, bardzo dzisiejszy projekt tak naprawdę teatralny. Twórcy, twórczynie chcą się zmierzyć z dezinformacją wszechobecną, gdzie tak naprawdę my na każdym kroku zostajemy zbombardowani, no, przede wszystkim nadmiarem informacji, ale także, no właśnie, różną jakością tychże, a nawet powiem taką nieprawdziwą, taką, która ma nas manipulować, ma nami manipulować, ma nas wprowadzać w błąd. Dezinformacja, propaganda, no takie pojęcia pojawiają się w kontekście przekazów najszerzej ujmując medialnych. Myślę sobie o tym, jak ważną robotę wykonują dzisiaj dziennikarki i dziennikarze mediów, które znacie, których słuchacie, by przekazać wam tylko i wyłącznie sprawdzone informacje. To jest bardzo ważna i odpowiedzialna praca. To jest też ważna praca dla dziennikarzy kultury. Tak jak ja zajmuję się dla was przestrzenią, w której zdawać by się mogło wszystko jest jasne, czytelne, to jednak okazuje się, że bardzo często ostatecznie też pojawiają się jakieś plotki, jakieś historie, które trzeba sprawdzić, które trzeba weryfikować, bo w takich czasach żyjemy, w takim świecie funkcjonujemy, gdzie komuś, na razie to zostawię w ten sposób, może zależeć na tym, aby wprowadzić nas w błąd. I w przestrzeni kultury, w przestrzeni sztuki ta manipulacja, ten błąd wysyłany w sposób taki, by go uwiarygodnić, także jest obecny. A po co? Ano dla tak zwanych własnych interesów. O tym jest ten projekt, słuchajcie, w Teatrze Jaracza, bo to też są badania o tym, jak takie informacje wpływają na nas, na mózg, na ciało człowieka. Dlaczego są takie skuteczne, że jak przeczytamy, to mówimy: o, ujadź się, naprawdę, no dobra. I posyłamy dalej. Albo udostępniamy to, nie wiem, w mediach społecznościowych, albo po prostu dzwonimy do kogoś, wysyłamy SMS-a, albo opowiadamy: słuchaj, wiesz, co się wydarzyło, wyobraź sobie, że, prawda? A tak naprawdę tutaj kontekst jest bardzo czytelny i też umiejscowiony w tym świecie, w którym funkcjonujemy. Mówię tutaj o wojnie. Wojnie w Ukrainie, o inwazji Rosji na Ukrainę, której towarzyszą działania hybrydowe przeciwko krajom Unii Europejskiej, przeciwko NATO. Czyli pole bitwy przeniosło się z ziemi do naszych umysłów, z przestrzeni tej powietrznej do przestrzeni naszej wyobraźni, naszych sądów, naszych myśli, naszych emocji. Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht z tekstem Szymona Adamczaka opowiada o działalności Instytutu Postprawdy. Instytut inicjuje działania śledcze i korzysta z narzędzi ze świata nauki, pozwalających monitorować funkcję organizmu, tętno, aktywność fal mózgowych czy ruchy gałegocznych, żeby sprawdzić, jak funkcjonują umysły poddawane manipulacji. I tutaj, jak czytam w takiej notatce prasowej, jaką otrzymałem do redakcji Radia Złote Przeboje 101 i 3 FM, w rolę badaczek wcielają się aktorki Teatru Jaracza, Monika Badowska i Matylda Paszczenko. Na scenie towarzyszy im Julia Kowalczuk, pochodząca z Ukrainy neuronaukowczyni, absolwentka Berlin School of Mind and Brain na Uniwersytecie Humboldta. Czym jest to pojęcie, które tutaj padło, którego użyłem? Postprawda. No, wyjaśniają to twórcy tego teatralnego projektu, zatem z czym spotka się łódzka publiczność? Słuchajcie, to są okoliczności, w których do kształtowania opinii publicznej wykorzystuje się w przekazach medialnych nie fakty, nie obiektywne dane, a no, bazuje się na wywołaniu emocji. Emocje, osobiste przekonania, kontrowersja, pyk, rzucają nam jakieś hasło. Co? To on? To tamten? To ta? To wyobrażasz sobie, prawda? Niesiemy to dalej. Nie sprawdziliśmy, nie wiemy do końca, o co chodzi, ale są emocje, czyli nośnik, czyli puszczamy to dalej, rzucamy dalej. No właśnie, mówimy tutaj o emocjach, o manipulacjach, o postprawdzie. Mamy z nią do czynienia codziennie. To są te nagłówki takie, prawda? Z których jeszcze za dużo nie wynika, ale brzmią tak, że ujojo, ale tu... A co jeśli poprzestaniemy na takim nagłówku, prawda? I tylko z niego będziemy nieść treść. To jest selektywny wybór informacji. Informacja, nie wiem, memiczna, prawda? Takie memy, jakieś tam zdania rzucone, jakieś krótkie, nie wiem, informacje, filmiki. No, rozpowszechnianie teorii spiskowych. Generalnie chodzi o dezinformację. Nie oznacza po prostu kłamstwa. To jest świadome rozmywanie granic między faktami, opiniami i emocjami, żeby było o czym dyskutować. Bo jeżeli zobaczymy nagłówek pod tytułem Srebrny talerz latający z zielonymi ludzikami wylądował na retkińskich błoniach, no to każdy powie, wylądował, ta, no, dwa wylądowały. No nie nabierzemy się na to, no nie? Natomiast jeżeli będzie w tym coś, co my wiemy i uznajemy za prawdę, jeżeli będzie w tym coś, co my świadomie ostatnio, być może nawet analizowaliśmy pod wpływem czego jesteśmy i gdzieś coś tutaj będzie wmieszane w ten sam nagłówek, co do czego jesteśmy przekonani, że to istnieje, funkcjonuje, mało tego, jeszcze raz podkreślam, budzi emocje, a to ciekawe, ale zaraz! I rozpoczyna się rozmowa, dyskusja, analizowanie, spoglądanie. To wszystko ma być sprytnie skonstruowaną informacją. To ma być świadomym, jeszcze raz mówię, rozmywaniem granic między faktami. Prawda? Wykorzystywanie uprzedzeń, grupowej tożsamości, mechanizmów psychologicznych do osiągnięcia pożądanych reakcji jednostki w społeczeństwie, społeczeństwa. Dlaczego niezależnie od zapatrywań politycznych jedne mózgi są bardziej podatne na manipulacje, a inne mniej? Dlaczego jedni szybciej łykają jak pelikan sardynki, a inni mówią, ha, no zaraz, zastanówmy się, prawda? Różne reakcje. Co robić, żeby uchronić się przed praniem mózgu? Co zrobić, żeby uchronić się przed manipulacją, przed wyciąganiem z nas emocji, przed wykorzystywaniem nas do własnych celów, do własnych interesów, do manipulacji? Ja nie chcę. Nie chcę, żeby, prawda, moja osoba, nie chcę, żebym ja był wykorzystywany. Nie chcę brać udziału w czyjejś grze, w manipulowaniu rzeczywistością, faktami. Nie chcę poddawać się bezmyślnie temu, co ktoś chce ze mnie wyciągnąć, co chce ze mną przeprowadzić, ode mnie uzyskać. Nie chcę się na to godzić, prawda? Chcę sam zdecydować. No właśnie, jak tłumaczy Julia Kowalczuk, która jest jednocześnie konsultantką naukową spektaklu, którego premiera 19 czerwca na małej scenie Jaracza, propaganda działa w dwie strony. Żeby manipulować ludźmi, trzeba bardzo dobrze rozumieć, co w nich wywołuje emocje, czego chcą, co ich motywuje w życiu, jakie mają zasoby poznawcze. Dlatego, żeby opierać się na propagandzie, musimy dobrze znać siebie i wiedzieć, co w nas wywołuje emocje. Spektakl czerpie z dokonań neuropolityki, rozwijającej się dyscypliny naukowej, która bada biologiczne podłoże aktywności politycznej człowieka. Pranie mózgu, jak czytam, to esej sceniczny, w którym mechanizmy manipulacji zostają ukazane z rozmaitych punktów widzenia i z wykorzystaniem różnych estetyk. Jak mówi Magda Szpecht, Teatr to idealne miejsce, żeby zastanawiać się nad tym, co to jest prawda, jak do niej dotrzeć, jak ją chronić. Aktorki i aktorzy całym swoim życiem badają granice między prawdą a nieprawdą, tym co prywatne i tym co publiczne, tłumaczy. Jestem przekonana, że w czasach kryzysu demokracji teatr ma ogromną rolę do odegrania i gigantyczną przewagę nad innymi środkami wyrazu. Właśnie dlatego, że jest oparty na spotkaniu i prawdziwej, żywej obecności. Magda Szpecht jest z wykształcenia dziennikarką i reżyserką teatralną. Jej prace powstają na styku teatru dokumentalnego, performansu i działań aktywistycznych, co mam nadzieję tym bardziej jest wartością dla takiej opowieści. Prapremiera 19 czerwca na małej scenie. O 19. Nieco więcej będę wiedział pojutrze, w środę 17, bo będzie taka premiera medialna. No i dzięki temu poznamy tutaj szczegóły dotyczące zbliżającej się polskiej prapremiery w Teatrze Jaracza w Łodzi. No a teraz a propos premier, zajrzyjmy do kin.
3: Już jutro.
2: Już jutro w Charlim, no bardzo ciekawy, bardzo rozbudowany repertuar, dlatego że są też te starsze propozycje, to m.in. Diabeł ubiera się u Prady 2 w sali studyjnej, no ale to także najnowszy film wielkiego reżysera Stevena Spielberga na ekranie Emily Blunt, czy Josh O'Connor, Eve Hewson, Coleman Domingo. No i mówimy tutaj o bardzo ciekawej opowieści pod tytułem Dzień Objawienia. Colin Firth także m.in. na ekranie w świetnej roli. Tak to wygląda w Charlim, ale w tej największej z sal. Natomiast oczywiście mamy do dyspozycji też repertuar kolejnych, jak średnia sala, sala kameralna. Tutaj Charlie dla dzieci, no i Sprawiedliwość Owiec, to o 15.50. Mamy też bardzo ciekawą propozycję francuską, dlatego że przecież trwa w Łodzi 17. przegląd nowego kina francuskiego. To kino zaangażowane, przejmujące, poruszające bardzo różną tematykę, no za każdym razem pełne emocji, poruszające o tym, co najważniejsze dla człowieka, dla społeczeństw, dla Europy, dla świata. Zatem proszę bardzo, no mnóstwo tych filmów, wiele już za nami po tym pierwszym weekendzie otwarcia. Nowa fala, Młodsza siostra, Wypadek fortepianowy, Mi Amor, Wielki Łuk, Guru, Winda na szafot, Fałszerz stulecia, Poczta głosowa jeszcze przed nami, 18 czerwca, Przeżyj to sam, czyli Paryż, lata 80. i opowieść o dorastaniu. No nie jest łatwo odnaleźć się w świecie, kiedy ma się lat 12, 12, 13, tyle co bohater. No i przed nami właśnie jutro Wielki Łuk o godzinie 18, francuski dramat. To też jutro thriller Guru o godzinie 20, czyli dwa gorące hity w ramach 17 przeglądu nowego kina francuskiego. Bez wątpienia warto. W sali klubowej Charlie dla dzieci, tutaj Willow i tajemniczy las, Znaki Pana Śliwki, Erupcja, a także Romeria. W sali Arte także cykl dla dzieci w tym bloku o 15.00 Niesamowite przygody Skarpetek 3, ale Kosmos, a także o 16.15 Flow. Repertuarowo też Chronologia wody to dla starszych, podobnie jak Orły Republiki. W sali audiowizualnej Podziemny krąg to Wielki powrót, 1999 rok. No i jak dzisiaj wybrzmiewa ta opowieść? No w ogóle się nie zestarzała, sprawdźcie. Jest jeszcze Michael, 17.55 i Zawieście czerwone latarnie, Jean Zimu. W sali widzów Dzień Objawienia i Diabeł ubiera się u Prady. W sali Zielonej Sny o słoniach przepiękna opowieść, niezwykła. Słuchajcie, Werner Herzog, dokumentalista i słonie. No ich los, ich relacje z ludźmi, słonie duchy, pojawia się takie pojęcie, bardzo ciekawe. To wszystko piękne zdjęcia, piękne obrazy, ich tajemnice, piękne emocje. Tak się zastanawiam, słuchajcie, może to wcale nie jest opowieść o słoniach, tylko dzięki słoniom, za sprawą słoni, opowieść o nas. Sny o słoniach o 15.25, tu też Zawieście czerwone latarnie i Przepiękna milcząca przyjaciółka. Film wielokrotnego oglądania o 20.00. W sali Czerwony dywan premierowo Drugie życie, a także Kumotry, to jest dokument niemiecko-polski, no i Charlie dla dzieci, czyli Gwiezdne wojny, Mandalorian i Grogu o 17.40. W kinie Helios w sukcesji kolejne piękne i ważne tytuły, no premierowo Dzień Objawienia, film prezentowany za każdym razem z dźwiękiem przestrzennym w jakości Dolby Atmos, 4 pokazy w salach Dream, generalnie 11.30, 13.45, 14.45, 17.18, 20.15, 21.10, ostatni seans właśnie w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos jutro, 16 czerwca. Jutro też Drugie życie, na życie, na miłość, na pragnienie, na wyspełnianie swojej misji życia, swojej obecności. No nigdy nie jest za późno. nawet jak są jakieś zawirowania, są trudności, trzeba zawalczyć o siebie, o swoje życie. Drugie życie od lat 15, 13, 18, 45. Mówiłem, że wspomnę też o starszym repertuarze. Proszę bardzo, Straszny film, Obsesja. To są horrory, choć Straszny film to horror i komedia zarazem. Jest jeszcze Mandalorian i Grogu, Tom i Jerry, Przygoda w muzeum, a także Władcy Wszechświata, kino fantasy, przygodówka, także w salach Dream. Drzewo Magii, Michael, Diabeł ubiera się u Prady 2, Zawodowcy, Super Mario Galaxy film, a także Niesamowite przygody Skarpetek 3, Ale Kosmos, Pasażer, Sprawiedliwość Owiec i Projekt Hail Mary z Ryanem Goslingiem o 15.40. A do tego wszystkiego, jak wspomniałem, cykle. Kino na temat Junior to o 10.00, Tom i Jerry, Przygoda w muzeum, Kuro Zając i Świątynia Świstaka o 10.00, a w kinie na temat Drzewo Magii to też o godzinie 10.00. No i faktycznie w środę 17.00 Toy Story 5. To będzie specjalny pokaz. 12.30, 14.00 Dream Dolby Atmos, 16.30 Dream Dolby Atmos i jeszcze 18.00. Do tematu jeszcze wrócę. Do Was wrócę jutro o 21.00, a za dziś dziękuję. Bartosz Lichawski.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Zapowiadają, że to jest...

tango.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

pytasz, pytasz stale. W mojej głowie kręci się, dobrze mi. Niech tak trwa, jeszcze dłużej, dłużej, dłużej. Tak, nie wiem co, kręci mną.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje.
1: Codziennie

jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W cieniu sufitów, w świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.